Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc, lecz nie przyniósł mu radości. Zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem. Wkrótce runął jego świat.

powiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

sufit, że patrzę jak uśpiona ponad słowa, które podałeś mi.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc. Lecz nie przyniósł mu radości. Zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem. Wkrótce runął jego świat.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziś pierwsze lekcje w nowym roku szkolnym. Sabotaże w Niemczech. Berlin w odpowiedzi zamknie rosyjskie placówki. Terroryzowali rolników, kradli krowy, by je sprzedać. Grozi im 10 lat więzienia. Miriam Lipińska. 5 milionów uczniów rozpoczyna naukę w nowym roku szkolnym z wieloma nowościami. Nową podstawą programową, zakazem używania telefonów w podstawówkach i przedszkolach i z nowym menu na szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Początek nowego roku szkolnego to dla rodziców spore wydatki. Piórniki, zeszyty, podręczniki, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
2: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z list.
3: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować. A zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
2: Przydaje się, tak.
1: Nowy rok szkolny to też więcej pracy dla policji, która chce zadbać o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Przy wielu szkołach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
4: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
1: Białostocka policja w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
5: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
1: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć. Zmieniamy temat. Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
6: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
1: Wczoraj niedaleko elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie, tak szefowa unijnej dyplomacji skomentowała rosyjskie ataki w Europie, mówi Kaja Kallas.
7: Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina.
1: Nie damy się zastraszyć, będziemy nadal wspierać Ukrainę, oświadczył też premier Donald Tusk. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni prosto z pastwisk wywozili busem krowy, byki i jałówki, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W okolicy podbiałostockich Łap pobili też rolnika, który próbował ich powstrzymać. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści: Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz Dom dzienny, dom nocny.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś sporo słońca, ale może też przelotnie padać i to właściwie wszędzie. A na termometrach maksymalnie od 20 do 25 stopni. Najcieplej dziś na Podkarpaciu.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Mamy środę, jest po godzinie 6 i dzisiaj już tak zdecydowanie, bez wątpliwości możemy powiedzieć, że jesteśmy po wakacjach. Dzień dobry wszystkim.
10: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, cześć. Meldujemy się w samej połowie tygodnia i witamy Was bardzo serdecznie.
9: No ale spokojnie, jeśli potrzebujecie czegoś na poprawę humoru, no to dobrze trafiliście, bo mamy dla Was masę świetnej muzyki i porządny zastrzyk dobrej energii.
10: Do tego całe mnóstwo najświeższych wiadomości z regionu, kawa w dłoń i zaczynamy ten środowy poranek.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: świetny dzień.
1: No to sprawdzamy, co tam w środowym kalendarzu. Imieninową kawę wypiją dzisiaj m.in. Stefan, Julian, Stefania oraz Oliwier, także wszystkiego najlepszego.
2: Do życzeń dorzucamy nietypowe święta, bo mamy dziś dzień dużego rozmiaru oraz Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów.
1: Czyli jak ktoś ma dzisiaj wielkie plany, duże apetyty na kawę albo szuka ukrytych talentów u swoich współpracowników, no to jest oficjalna wymówka.
2: Dokładnie tak, podkręcamy głośniki i ładujemy baterie na resztę tej środy.

0: Zerkamy na informacje z miasta i mamy coś dla tych, którzy zamiast siedzieć na ławce, wolą jednak wejść na boisko.
1: Dwa wocławskie orliki czeka modernizacja.
0: Chodzi o boisko przy ulicy Wienieckiej i Gniazdowskiego. Miasto dostało na ten cel ponad 726 tysięcy złotych dofinansowania.
1: Czyli jest szansa, że będzie i wygodnie, i bezpiecznie.
0: No i oby jak najwięcej osób z tego korzystało.
1: Bo orlik jest od grania, a nie od tego, żeby człowiek zastanawiał się, czy piłka przeżyje kolejny mecz.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc. Lecz nie przyniósł mu radości. Zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem. Wkrótce runął jego świat.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności śmiertelnego wypadku na A1. Wiceminister sportu o nowym wątku afery Zonda Krypto. Jeszcze tylko dziś i jutro można upolować tańsze bilety PKP. Intercity świętuje 25-lecie. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową i wyjaśnia okoliczności tragedii. Kierowca ciężarówki wjechał w robotników drogowych. Zginęło czterech z nich, a czterech kolejnych jest w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
2: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
1: GDDKiA podkreśla, że miejsce remontu było odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać z nią umowę sponsorską, dającą Zonda Krypto prawo do wykorzystywania wizerunku byłych i obecnych olimpijskich.
3: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
1: Mówi wiceminister Borys. Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. A głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach będzie jednym z punktów ruszającego dziś, pierwszego po wakacjach, posiedzenia Sejmu. Posłowie będą też dyskutować na temat ewentualnego powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. W szkołach pierwsze po wakacjach lekcje i nowe zasady. Uczniowie wszystkich podstawówek nie będą mogli używać smartfonów na lekcjach i przerwach. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji.
4: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
5: Do torby póki co.
4: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
5: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakaz
6: telefonu.
5: Tak,
6: tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, to starsze kasy łamały te zakazy.
4: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak, że trzeba będzie?
6: No, ale dla nas raczej nie.
7: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
8: Ale teraz będą zabierane.
4: Duże oczy?
8: Nie oddajemy smartfonów.
7: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
6: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
4: To będzie wyzwanie?
7: No, może być.
6: No źle, bardzo. Telefony są potrzebne.
1: Z uczniami rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Zakaz smartfonów, choć jak słyszymy, dotkliwy, to nie jedyna zmiana. W szkołach obowiązuje już nowa podstawa programowa, nowe menu na stołówce i zdrowsze jedzenie w szkolnych sklepikach. PKP Intercity świętuje 25. urodziny i oferuje tańsze bilety. Promocja trwa jeszcze dziś i jutro, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
9: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
10: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
9: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
1: Zniżka dotyczy podróży pociągami Intercity i TLK do 3 października oraz Pendolino i Express Intercity do 24 października.
11: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niemal wszędzie może dziś przelotnie padać, do tego słońce i chmury na zmianę, a na termometrach od 21 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.
11: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
12: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Obie zagrały tylko seta i musiały pośpiesznie opuszczać korty. Fręch 4-4 w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz, za to Magdalinet 4-6 przegrała pierwszego seta z Brytyjką Franceską Jones. Sensacji nie zabrakło w pierwszej rundzie piłkarskiego pucharu Polski. Do największej doszło w Lublinie. Tam motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z pucharem pożegnała się Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2, a Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin. Dziś kolejnych 11 spotkań. Znamy już wszystkie ćwierćfinalistki siatkarskich Mistrzostw Europy. Grono zupełniły reprezentacje Niemiec oraz Turcji. W Stambule Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Polki przygotowują się już do starcia z Holandią. Jak mówi rozgrywająca Alicja Grabka, drużyna Oranje to przede wszystkim szybka siatkówka.
13: Próbowaliśmy prowadzić trochę tej szybszej gry na naszym treningu, żeby dziewczyny mogły się przyzwyczaić, jak to będzie mogło na tym spotkaniu wyglądać. No i też bardzo mocne pierwsze tempo, więc tak naprawdę uważam, że kompletny zespół.
12: Ten mecz dopiero w czwartek, za to dziś w walce o półfinał zmierzy się Serbia z Grecją oraz Włochy ze Szwecją. Nasza mistrzyni świata do lat 20 w biegu na 400 metrów Anastazja Kuś zakończyła sezon. Teraz czas na odpoczynek i przygotowania do nowego sezonu. W nich nie zamierza wiele zmieniać i na przykład iść w ślady srebrnej medalistki Mistrzostw Europy Klaudii Kazimierskiej, która na studia i treningi wyjechała do Stanów.
14: Wiadomo, są to ciężkie wybory jednak, bo w Stanach można naprawdę na fajnym poziomie trenować, w dobrych warunkach to przede wszystkim, ale na razie podjęliśmy decyzję, że zostaję w Polsce, zacznę studia w październiku w Polsce i będę się przygotowała i trenowała tak jak do tej pory.
12: Najważniejszym występem w przyszłym sezonie dla Kuś mają być Mistrzostwa Świata w Pekinie.
15: Jest parę minut po godzinie 7:00, Włocławek powoli budzi się do życia. Na termometrach na start 14 stopnia, po południu dobijemy do bardzo przyjemnych 22.
16: Słońce zamierza dziś ładnie poświecić, szczególnie przez pierwszą połowę dnia, więc warto łapać te poranne promienie w drodze do pracy czy do szkoły.
15: No, u nas w głośnikach słoneczna energia bez przerwy, także zostańcie razem z nami.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: ZUS wypłaca 14. emeryturę. Nie trzeba składać wniosku. Odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim. Oraz do 4 września wieczorami most będzie zamknięty. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę 14. emerytur. Pierwsze świadczenia trafią już do ponad 615 tysięcy osób w kraju, w tym do blisko 50 tysięcy mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejna transza zostanie wypłacona najpóźniej 4 września. 14. jest wypłacana automatycznie, bez składania wniosku. Pełna kwota świadczenia wynosi w tym roku 1978 zł i 49 groszy brutto. I przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższym świadczeniu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. 14. nie otrzymają osoby pobierające emeryturę lub rentę przekraczającą 4828 zł i 49 groszy brutto. W Lutoworzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski. Mówi dr Tadeusz Trocikowski, Kujawskie Towarzystwo Genealogiczne imienia Celińskich.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, a przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii, później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat z Syberii.
1: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsłonięto przy kościele w Kupce. Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi. Mówi dr Piotr Głuszkowski, Uniwersytet Warszawski.
3: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się w błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii.
1: Pomnik i tablice mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoworza i regionu. Do 4 września od godziny 22 do 6 rano przejazd przez most na Wiśle będzie niemożliwy. Utrudnienia związane są z ustawieniem rusztowań przez wykonawcę. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie zamknięcia w swoich planach podróży.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: No to jest mała dobra wiadomość dla kierowców we Włocławku. Kapitulna i Wysoka znowu trochę łatwiej się ze sobą dogadują,
1: bo udostępniono dla ruchu część powstałego ronda.
0: No czyli można już przejechać w relacji Kapitulna Wysoka, ale spokojnie, to jeszcze nie jest koniec budowy.
1: Do zrobienia zostały m.in. miejsca postojowe, zatoka dla autobusów i kolejne prace drogowe.
0: No a kierowcy dostali na razie coś, co naprawdę doceni każdy, kto jeździ tamtędy codziennie.
1: Kilka metrów nowej drogi, a człowiek od razu jedzie z lepszym humorem.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Czy to sabotaż? Służby badają pożary w Skarżysku i Lublinie. Koniec protestu górników w kopalni Wujek w Katowicach. Ukraina zapowiada zamknięcie nieba nad Rosją. Miriam Lipińska. Dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska w ciągu zaledwie 48 godzin. Doszło do tego w Lublinie i w Skarżysku Kamiennej. Służby sprawdzają oba zdarzenia pod kątem sabotażu i dywersji. Wiadomo już, że w zakładzie w Skarżysku produkującym części do dronów doszło do podpalenia dokonanego przez zamaskowaną osobę. Polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o działaniach na rzecz obcego wywiadu.
2: Tutaj funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza. Są zabezpieczane i już zabezpieczone materiały z miejsca zdarzenia. Również trwały wczoraj oględziny tego miejsca.
1: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze m.in. lotniczych zakładów w Świdniku. Służby podsumowują zakończone już wakacje. Tego lata utonęło 118 osób, nieco mniej niż rok temu. Jak wynika z policyjnych statystyk, ofiary wody to w zdecydowanej większości mężczyźni, którzy weszli do wody po alkoholu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
3: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
1: Wśród osób, które utonęły tego lata, było też 6 dzieci. Górnicy z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach zakończyli swój podziemny protest, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
4: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
1: Górnicy protestowali m.in. przeciwko sposobowi likwidacji kopalni. Zagranica. Ukraina zapowiada działania, które mają ograniczyć ruch lotniczy nad Rosją. Kijów ostrzega, że obecność ukraińskich dronów w pobliżu ważnych lotnisk i szlaków lotniczych zwiększa ryzyko dla lotnictwa cywilnego, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: Chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdą firmę ubezpieczeniową, wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Rosyjskie niebo staje się niezwykle niebezpieczne.
1: Rosyjski dyktator Władimir Putin już odpowiedział, że słowa Zełenskiego są, tu cytat, deklaracją terroryzmu państwowego. I na koniec zmieniamy temat. Korepetycje podrożały od 4 do nawet 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ile miesięcznie wydają na nie rodzice, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
6: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych, i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
1: Rocznie korepetycje to wydatek nawet 3000 zł, a w ciągu ostatnich 4 lat, jak wyliczył GUS, ceny korepetycji poszły w górę o 60%.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami kolejny dzień z umiarkowanymi temperaturami od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu. Sporo słońca, ale przejściowo niebo będzie się chmurzyć i przelotnie popada.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Zespoły Legii Warszawa, Zagłębia Lubin i Wisły Kraków już na pierwszej rundzie pożegnały się z piłkarskim Pucharem Polski. Motor Lublin sensacyjnie ograł niepokonaną w tym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie Legię Warszawa i to 3-0. Tym samym Wojskowi pierwszy raz w historii odpadają już na dzień dobry z Pucharu Polski, mówi trener Legii Marek Papszun.
9: Zanim ta przygoda nasza pucharowa się rozpoczęła, właściwie to się skończyła i popełniliśmy banalne błędy, po których przeciwnik strzela bramki, no takie, które nie zdarzają się na poziomie ekstraklasy albo rzadko się zdarzają.
8: Okazja do rewanżu w sobotę, bo wtedy Wojskowi znów przyjadą do Lublina, ale tym razem na mecz ligowy. Trener Motoru Mariusz Misiura zwycięstwo wykorzystał do apelu do kibiców, dziennikarzy i całego piłkarskiego środowiska.
10: Żebyśmy dali czas spokojnie popracować, żebyśmy nie dali się wciągnąć w prowokacyjne rzeczy, które się dzieją w opinii publicznej. Prawie się wysypał na ostatniej prostej nasz transfer, kiedy zawodnik w jakimś artykule przeczytał, że być może być zmiana trenera. Proszę o mądrość.
8: A dziś kolejnych 11 spotkań Pucharu Polski. Najciekawiej będzie w Łodzi, bo tam Widzew zmierzy się z Koroną Kielce. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera występujących w ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 4 meczach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Przegrał bowiem wszystkie 4 spotkania. Jutro piłkarze z Częstochowy zagrają zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Francuz Bastian Trochet wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8. etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie zakończy się 13 września w Granacie.
11: Jest parę minut po godzinie 8 i to jest właśnie ten moment. Dzieci są już w szkołach i mają swoje pierwsze lekcje.
12: A rodzice, cóż, zapewne wreszcie głęboko oddychają i cieszą się tą pierwszą, dłuższą chwilą spokoju po wakacjach.
11: My oczywiście trzymamy mocno kciuki za wszystkich uczniów, żeby gładko i bezstresowo przetrwali ten pierwszy pełny dzień w ławkach.
12: A dla was wszystkich mamy mnóstwo dobrej energii na naszej antenie.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No i policjanci z Włocławka pokazali, że po służbie no spokojnie mogą zamienić radiobus na boisko do siatkówki.
1: I najwyraźniej całkiem dobrze im to wychodzi.
0: W Orlu odbył się turniej siatkówki plażowej policjantów z naszego województwa. No i wygrała para z włocławskiej komendy, Oliwia Szuman i Jacek Suszek.
1: I zgarnęli nie tylko puchar za pierwsze miejsce, ale też tytuł najlepszych zawodników turnieju.
0: No czyli dzisiaj kontrola piłki była wzorowa.

0: No to ja sobie przeglądam internet, no i natrafiłem na coś, co może podzielić polskie kuchnie.
1: Co ciekawego znalazłeś?
0: No podobno nie powinno się myć surowego kurczaka przed przygotowaniem.
1: No to ja już wiem, że część słuchaczy właśnie odłożyła telefon.
0: No ale słuchajcie, bo tutaj jest napisane, że nawet Magda Gessler mówi, że sama nie myje drobiu, jeśli jest przygotowany do sprzedaży.
1: Dobrze, to ja od dzisiaj kurczaka zostawiam w spokoju.
0: No i bardzo dobrze.
1: Ale z ciekawości sprawdzę jeszcze, co przez lata robiliśmy źle.
0: No bo jeszcze chwila i okaże się, że źle kroimy chleb.

0: parking w nim po raz ostatni.
1: W drodze szukam swego szczęścia. Prowadź mnie, póki widzę ląd. Powiedz, ile będę jechał.

0: No to słuchajcie, mam informację dla wszystkich, którzy słysząc dziady, od razu przypominają sobie szkołę.
1: I pewnie bardzo długie lekcje języka polskiego.
0: W sobotę będzie można do dziadów wrócić, ale tym razem bez sprawdzianu. O 12 na Placu Wolności odbędzie się narodowe czytanie.
1: Czyli Mickiewicz wraca, ale tym razem nikt nie pyta o środki stylistyczne.
0: Na miejscu będzie też aktor Paweł Krucz, a jeśli przyniesiecie własny egzemplarz dziadów, no to dostaniecie pamiątkową pieczęć.
1: To już brzmi zdecydowanie lepiej niż kartkówka.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
3: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Ademi i Netflix.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Eksplozja na dworcu głównym w niemieckim Augsburgu. Od jutra duże zmiany dla świeżo upieczonych kierowców. Lubelskie pogranicze chce przyciągnąć turystów, dopłaci im do noclegów. Miriam Lipińska. Wybuch na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. Dwie osoby zostały lekko ranne. Jak informują lokalne media, eksplodował nieznany obiekt. To kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Wczoraj w pobliżu elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono ładunki wybuchowe. Niemiecka policja informowała też o spowodowanej celowo awarii stacji elektroenergetycznej w Bergheim pod Kolonią. Wypadek autobusu w Egipcie na Półwyspie Synaj między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuweiba. Jak poinformowało egipskie Ministerstwo Zdrowia, zginęło 16 osób, a 28 innych zostało rannych. Na miejsce wysłano 20 karetek pogotowia. Idą duże zmiany dla młodych kierowców. Od jutra będą objęci okresem próbnym. Dorośli 2-letnim, 17-latkowie 3-letnim. Świeżo upieczonych kierowców będzie też obowiązywał zerowy limit alkoholu i płatne szkolenie, jeśli nazbierają 12 punktów karnych. A to nie wszystko, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
2: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
1: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Ministerstwo Sportu komentuje nowe doniesienia dotyczące współpracy PKOL-u z Zonda Krypto. Obecny prezes Radosław Piesiewicz, który jest w tymczasowym areszcie, podpisał umowę na wykorzystanie przez Zonda Krypto wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków. Jeśli któryś ze sportowców zażądałby za to pieniędzy, to zapłacić musiał PKOL.
3: To jest skrajna nieodpowiedzialność i skrajna niegospodarność. To, co się wydarzyło, jest wielkim skandalem, dlatego że umowa podpisana przez pana Piesiewicza nie była przedmiotem żadnych analiz zarządu ani prezydium PKOL-u.
1: Mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Za tydzień zbiera się prezydium zarządu komitetu, żeby zdecydować o dacie odwołania Piesiewicza. Rząd planuje namieszać w ulgach podatkowych. Niektóre chce zlikwidować, inne zmienić. Do likwidacji ma iść m.in. ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
4: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
1: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Inna zmiana to zwiększenie ulgi dla honorowych krwiodawców. Na Lubelszczyźnie rusza dziś lubelski czek turystyczny. Ma przyciągnąć turystów na tereny przygraniczne, rzadko teraz odwiedzane przez trwającą na Ukrainie wojnę. Czek to 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. System ruszy za godzinę i jak zapewnia Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, skorzystanie z czeku nie jest trudne.
5: Trzeba się zalogować na stronę, podać tylko imię, nazwisko i numer telefonu. Na numer telefonu przyjdzie unikalny kod potwierdzający. Wygenerowany zostanie czek turystyczny.
1: A wspomniana strona to lubelskiczekturystyczny.pl.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pogoda mocno daje się we znaki tenisistom w Nowym Jorku. Mecze Magdy Linet i Magdaleny Frank trzeba było przerwać z powodu deszczu. Bez względu na aurę, dziś wieczorem na kort centralny wyjdzie Hubert Hurkacz, a zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Kibice w walce o 3. rundę powinni też zobaczyć Kamila Majchrzaka w meczu z Monakijczykiem Valentę Wesherotem. Bez problemu w Nowym Jorku w 2. rundzie zameldowała się Jelena Rybakina. Wygrała z Amerykanką Teą Frondin 6-3, 6-2. Jeżeli dotrze w Nowym Jorku do półfinału, zostanie liderką rankingu tenisistek. A dodajmy, Kazaszka jest potencjalną rywalką Igi Świątek. Polka zagra w czwartek z Nadią Podorowską. Argentynka jest aktualnie w 5. setce rankingu, a na korty wróciła w kwietniu tego roku po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Z 29-latką rywalizowała Świątek dotąd raz w półfinale Rolanda Garrosa 6 lat temu.
7: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
6: W Nowym Jorku Świątek może jednak liczyć na rodaków.
8: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski.
9: Również w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
8: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
9: Trzymamy kciuki.
8: Jazda, Iga!
6: No, z takim wsparciem powinno się udać. I jeszcze piłka nożna. Zakończyło się okienko transferowe w czołowych europejskich ligach. Barcelonie nie udało się pozyskać Juliana Alvareza i nowym napastnikiem został Gabriel Jesus. Były napastnik Arsenalu podpisał 3-letni kontrakt. Jan Ziółkowski za to zadebiutował w AS Monza w Pucharze Włoch. 21-letni obrońca został wypożyczony z Romy. Dostał kwadrans na pokazanie swoich umiejętności. Jego nowa drużyna pokonała 1-0 Torino.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wszędzie poza zachodem przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Ale chwil ze słońcem też nie zabraknie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Jest po 9:00, no i pierwsza poranna fala pośpiechu już za nami. Dzieci w ławkach, kawa na biurku, więc można na chwilę zwolnić.
12: Dokładnie tak, łapiemy oddech i przechodzimy w ten przyjemniejszy środowy tryb pracy z idealnie dobranym podkładem muzycznym.
11: No a my serwujemy Wam najlepsze granie na to przedpołudnie.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz uwaga, historia z Podlasia. Policjanci rozpracowali grupę podejrzaną o kradzież bydła z pastwisk.
1: I mówimy tutaj o krowach, bykach i jałówkach.
0: Dokładnie. Zwierzęta miały być ładowane do busa i wywożone do konkretnych osób.
1: Samochód dostawczy i bydło tego połączenia się rano zupełnie nie spodziewało.
0: A, no ja też nie, a sprawa jest już w sądzie.
1: I chyba najbardziej niezwykłe jest to, że plan wymagał naprawdę sporo zachodu.
0: No właśnie, bo to nie jest kradzież, którą można zrobić w 3 sekundy.
1: Tutaj nawet złodzieje musieli się trochę napracować.

kokaina. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj.

0: No i proszę bardzo, stało się. We włocławskich szkołach od dzisiaj nie ma już tradycyjnego dzwonka.
1: Czyli ten dźwięk, który przez lata oznaczał koniec lekcji, zaczynamy lekcję albo uciekamy na przerwę, znika.
0: No zamiast tego będą ciche dzwonki albo jakieś melodyjki.
1: I powiem ci, że dla mnie szkoła bez dzwonka brzmi trochę jak kino bez popcornu.
0: No tylko tutaj chodzi też o to, żeby było spokojniej dla uczniów, którym taki nagły, głośny dźwięk może przeszkadzać.
1: A przy okazji uczniowie mają sami pilnować czasu.
0: No czyli koniec z oczekiwaniem na wybawienie.
1: Od dzisiaj we włocławskich szkołach przerwa nie zadzwoni, trzeba ją sobie wyczuć samemu.

0: No dzisiaj jest dzień pozyskiwania talentów, a skoro już jest takie święto, no to my mamy jedną ważną rzecz do zrobienia.
1: Sprawdzamy, jakie talenty siedzą w naszych słuchaczach.
0: No bo może ktoś właśnie siedzi w samochodzie i ma umiejętności, której świat jeszcze nie odkrył.
1: Może ktoś potrafi naśladować 15 dźwięków zwierząt albo rozpoznaje piosenkę po 2 sekundach.
0: No albo umie otworzyć słoik, z którym reszta rodziny walczy od 3 dni.
1: O, i to już jest talent, który warto pozyskać.
0: No także pochwalcie się, jaki jest ten wasz talent.
1: Może akurat ktoś z nas was pozyska, albo przynajmniej zaczniemy was podziwiać.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zatrzymanie w związku z zabójstwem w Kędzierzynie Koźlu. MSWiA chce sprawdzić, jak chronione są firmy zbrojeniowe w Polsce. Zasięg internetu podczas podróży pociągiem nie będzie się rwał. Trwają testy nowego rozwiązania. Miriam Lipińska. Zatrzymanie po brutalnym zabójstwie 49-latki w Kędzierzynie Koźlu. Kobieta została zamordowana w piątek wieczorem, gdy wyszła na spacer z psem do lasu. Na razie śledczy tylko potwierdzili zatrzymanie osoby mającej związek z zabójstwem. Nie podają więcej informacji. MSWiA sprawdza, w jaki sposób są w Polsce chronione zakłady o strategicznym znaczeniu. To reakcja na niedawne pożary zakładów produkujących dla wojska w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie. Służby ustalają, na ile podpalenia mają związek z działaniami obcych służb, w tym Rosji, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
2: My ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana.
1: Na razie wiadomo tyle, że zakład w Skarżysku, produkujący części do dronów, został podpalony. Trwa akcja niemieckich służb na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. W wybuchu, do którego doszło dziś rano, lekko ranne zostały dwie osoby. Przeszukująca dworzec policja podała, że znalazła podejrzany przedmiot. Po eksplozji ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Wracamy do kraju. Rośnie liczba wypadków na elektrycznych hulajnogach. W takich wypadkach zginęło już 14 osób. Policja apeluje przede wszystkim do opiekunów dzieci, które korzystają z takich urządzeń. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że jazda urządzeniami o wyższej mocy, niezarejestrowanymi, bez uprawnień i bez ubezpieczenia, to spore kłopoty dla opiekunów nieletnich.
3: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym, ale też niezarejestrowanie takiego typu urządzenia oznacza odpowiedzialność wobec funduszu gwarancyjnego, czyli mówimy tutaj już o tysiącach złotych kary dla takiego nieodpowiedzialnego użytkownika.
1: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. Jazda na hulajnodze elektrycznej jest dozwolona od 13 roku życia. Nastolatek musi mieć jednak przynajmniej kartę rowerową. Od 4 do 10% o tyle są w tym roku droższe korepetycje. Jak wynika z wyliczeń GUS-u, średnio miesięcznie rodzice wydają na nie 249 zł dla uczniów podstawówek i ponad 318 zł za korepetycje dla uczniów szkół średnich. Korki to już dla uczniów chleb powszedni.
4: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
5: A ty?
4: Matematyka i chemia.
5: Jakie są widełki?
4: No, ja zdałam od 50 zł do 200.
5: To chyba dużo 200.
4: Bardzo.
6: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
7: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów.
1: Mówili uczniowie jednego z łódzkich liceów. Jest szansa, że znikną problemy z korzystaniem z internetu podczas podróży pociągiem, jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. PKP Intercity testuje internet satelitarny. Dodał, że ma nadzieję, że testy zakończą się do grudnia i już w nowym roku rozwiązanie zacznie działać.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś trochę słońca, trochę chmur i trochę przelotnego deszczu. A na termometrach od 21 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jest po 10 na naszych radiowych zegarach. Wchodzimy w drugą część przedpołudnia z uśmiechem i bez zbędnego pośpiechu.
10: Wrześniowa środa dopisuje pogodowo, a my dbamy o to, żeby w waszych głośnikach nie zabrakło najlepszych rytmów.
9: Zostańcie z nami, gramy dla was dalej.
0: Po polsku na 101 i 4 FM.

0: No to teraz mam pytanie, które może trochę zawstydzić. Ile ptaków potraficie rozpoznać bez sprawdzania w telefonie?
1: Wróble?
0: No to już jesteśmy po zawodach.
1: Gołąb też się liczy?
0: No dobra, dobra, ale jeśli chcecie wejść na wyższy poziom, no to Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej robi warsztaty o ptakach i przyrodzie Dolnej Wisły.
1: Są terminy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwsze zajęcia już 10 września.
0: Więc może po tych warsztatach zwykły spacer nad Wisłą zrobi się dużo ciekawszy.
1: Bo nagle zaczynamy zauważać, co właściwie lata siedzi i śpiewa wokół nas.
0: I może się okazać, że przez ten cały czas natura była dużo ciekawsza, niż nam się wydawało.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Część nowego ronda na Kapitulnej już otwarta. Nie wszystkie przystanki autobusowe mogą mieć zadaszenie i ławki. Oraz maturzyści tracą status ucznia, czyli ważne terminy ZUS. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Dla ruchu kołowego udostępniono część powstającego ronda na skrzyżowaniu ulicy Kapitulnej i Wysokiej. To jednak nie koniec prac. Drogowcy czekają jeszcze na przełożenie sieci przez firmy telekomunikacyjne, a następnie dokończą inwestycje. Od strony Urzędu Pracy powstaną także nowe miejsca postojowe oraz zatoka autobusowa. Równolegle budowane są ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy Wysokiej i Lisek, a przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulic Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Po zakończeniu prac połączone zostaną istniejące odcinki dróg rowerowych, tworząc spójną trasę. Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Włocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek. Oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w biurze prezydenta.
2: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku. Z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców, postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus dla podwyższenia jakości życia chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
3: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
2: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków. Natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu. W związku z tym nie do końca mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby w każdej lokalizacji taka wiata powstała.
1: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić nawet jeżeli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia. Absolwenci szkół ponadpodstawowych z końcem sierpnia tracą status ucznia. Jeśli od października rozpoczynają studia, muszą pamiętać o dostarczeniu do ZUS dokumentów potwierdzających przyjęcie na uczelnię, by zachować prawo do renty rodzinnej za wrzesień. Zmiana statusu ma znaczenie także dla osób pracujących na umowę zlecenie. Po 31 sierpnia składki stają się obowiązkowe, chyba że maturzysta przedstawi zleceniodawcy zaświadczenie o przyjęciu na studia od października. Dzięki temu we wrześniu nadal może korzystać ze zwolnienia ze składek.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: No to powiem ci, że ta pierwsza pełna szkolna środa minęła nam w jakimś kosmicznym tempie.
1: Bo jak jest dobra muzyka i świetni słuchacze, to czas po prostu płynie szybciej.
0: To korzystajcie z tego dzisiejszego dnia i nie dajcie się zwariować po wakacyjnym obowiązkom.
1: Zostawiamy was w najlepszym muzycznym klimacie na resztę dnia.
0: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, wielkie dzięki za ten wspólny poranek i do usłyszenia jutro od 6.
1: Do jutra, pa!
2: Po polsku na 101,4 FM.

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc. Lecz nie przyniósł mu radości, zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem, wkrótce runął jego świat.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie ma Polaków wśród ofiar wypadku autobusu w Egipcie. Ministerstwo Zdrowia chce zachęcić do badań profilaktycznych. PSL uruchamia licznik wstydu szefa PKO Radosława Piesiewicza. Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie ucierpieli nasi obywatele, informuje polskie MSZ. Według danych egipskiego Ministerstwa Zdrowia zginęło 16 osób, a blisko 30 zostało rannych. Do wypadku doszło na trasie między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuwajbi. Jeden z dwóch mężczyzn, którzy wieczorem zaginęli na Zatoce Puckiej, został rano odnaleziony przez załogę śmigłowca. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Obaj wypłynęli wczoraj skuterem wodnym z rejonu Osłonina nad Zatoką Pucką i nie wrócili przed zmrokiem. Poszukiwania trwały przez całą noc z powietrza, na wodzie i wzdłuż linii brzegowej. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących ją akcji w całym kraju, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
1: Resort chce też spopularyzować program Moje Zdrowie i aplikację Moje IKP. Polskie Stronnictwo Ludowe uruchamia specjalną stronę internetową, a na niej licznik wstydu Radosława Piesiewicza. To odliczanie od momentu jego zatrzymania do dymisji, której politycy oczekują od szefa PKO. To człowiek, który nie tylko powinien zrzec się funkcji, ale nigdy nie powinien jej pełnić, mówi minister Miłosz Motyka.
3: Żądamy tej dymisji w imieniu polskich sportowców, w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą dobrego imienia Polski. Żądamy tej dymisji, bo instytucje międzynarodowe jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale także wszyscy sportowcy czują się zażenowani i zbrukani tym, że ktoś taki jak pan Piesiewicz pełni się funkcję szefa PKO-u.
1: Za tydzień zbiera się prezydium zarządu PKO, żeby zdecydować, co dalej. Ministra klimatu broni systemu kaucyjnego. Paulina Henning-Kloska zapewnia, że nie ma ryzyka, że kaucje z niezwróconych opakowań przepadną lub wzbogacą się na nich prywatne firmy. Pieniądze za niezwrócone opakowania operatorzy i tak muszą zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, tłumaczy szefowa resortu klimatu.
4: Na przykład w rozwój sieci butelkomatów, obsługę tej sieci, ale także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
1: Minister zapowiada też, że wszystkie takie wydatki będą rozliczane, a ministerstwo przygotuje ogólnodostępny raport, który pokaże, gdzie trafiły pieniądze z kaucji za butelki, które nie wróciły do butelkomatów. Resort chce też objąć kaucją szklane butelki, popularne małpki. To na koniec jeszcze dane o naszych pensjach. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w marcu tego roku mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła nieco ponad 7,5 tysiąca złotych i była niższa od przeciętnego wynagrodzenia o prawie 22,5%. Mediana lepiej pokazuje rzeczywisty obraz pensji Polaków, bo inaczej niż w przypadku średniej, nie podbijają jej pensje niewielkiej grupy najlepiej zarabiających.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, 23 na Śląsku, do 25 na Podkarpaciu. W niemal całym kraju przelotny deszcz, ale przejaśnień też nie zabraknie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
7: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu, a naszym gościem jest dzisiaj lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej, pani Urszula Woronik-Deskiewicz. Dzień dobry, witam w naszym programie.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Pani doktor, chciałabym porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. To jest rodzaj rehabilitacji coraz częściej potrzebny, bowiem między innymi liczba udarów niestety wzrasta. Powiedzmy na początek, co kryje się pod pojęciem rozpoczęciem rehabilitacji medycznej i jakie są czynniki ryzyka udarów?
8: Rehabilitacja neurologiczna to proces medyczny mający na celu przywrócenie sprawności pacjentom, którzy tą sprawność utracili w wyniku schorzeń neurologicznych. I tutaj możemy wymienić takie schorzenia neurologiczne, jak właśnie schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, schorzenia rdzenia kręgowego i schorzenia nerwów obwodowych. Myślę, że najczęstszą przyczyną schorzeń, najczęstszym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego są udary, bowiem występowanie udarów jest bardzo częste. Uważa się statystycznie, że jest to 170 do 200 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, czyli w takim mieście jak Włocławek, prawie że, który ma blisko 100 tysięcy mieszkańców, może to być około 170 udarów rocznie, a więc jest to liczba bardzo duża, biorąc pod uwagę, że udary występują u osób coraz młodszych. 30% udarów występuje u osób poniżej 65 roku życia i 30% osób z tych, które zostały dotknięte udarem, pozostaje niepełnosprawnymi. Więc jest to duży problem i myślę, że w związku z tym zostało w pewnym momencie powołanych wiele oddziałów rehabilitacji neurologicznej, które właśnie zabezpieczają potrzeby tych pacjentów.
7: Niewątpliwie oddziały powstają, ale mam wątpliwości, czy zabezpieczają potrzeby.
8: No, z tym jest problem. Z tym jest problem, bo są specjalne wymagania, jeżeli chodzi o przyjęcie do takiego oddziału. Czyli pacjent musi być kierowany bezpośrednio z oddziału właśnie szpitalnego neurologii czy oddziału udarowego i on nie może dłużej czekać jak 30 dni. W przypadku nawet chorób, które współistnieją, towarzyszą udarowi, to jest tylko 14 dni, więc tutaj czasem tych miejsc brakuje i to jest duży problem, bowiem taki pacjent znalazłszy się w domu, no ma mniejsze szanse na zrehabilitowanie się.
7: Przed nami przerwa, do usłyszenia już wkrótce.
6: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Anna Majchrowicz, wracamy do programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu i do naszego gościa, a jest nim dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej. Pani doktor, komu, dla kogo dedykowana jest rehabilitacja neurologiczna i jakie są wskazania do wykonania, do przeprowadzenia tej rehabilitacji?
2: Tak jak już powiedziałam, to jest proces, który polega na przywróceniu sprawności pacjentowi ze schorzeniem neurologicznym, więc są to choroby ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, choroby rdzenia kręgowego i choroby nerwów obwodowych. Jeżeli chodzi o schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, to są to udary. Udary mogą być niedokrwienne, udary krwotoczne. Ponadto inne schorzenia to schorzenia degeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego, czyli na przykład choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, urazy, guzy mózgu, nowotwory, jak również stany po interwencjach neurochirurgicznych, na przykład w przypadku tętniaków. Jeżeli chodzi o schorzenia rdzenia kręgowego, to również tutaj wchodzą w grę urazy, ale również zespoły zapalne i neurodegeneracyjne, czyli poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie rdzenia kręgowego z neuropatią nerwów wzrokowych, popularne SM, czyli stwardnienie rozsiane. Również tutaj możemy mieć guzy mózgu, stany pourazowe i również paraplegię czy tetraplegię w przebiegu innych schorzeń, które dają powikłania neurologiczne. Natomiast jeżeli chodzi o schorzenia neuronu obwodowego, czyli nerwów obwodowych, to również możemy wyróżnić tutaj urazy, ale również polineuropatię. Polineuropatie to są schorzenia nerwów, kiedy dochodzi do uszkodzenia tych nerwów i może być znana przyczyna uszkodzenia albo nieznana, wówczas są to idiopatyczne, a znane przyczyny, no to mamy często do czynienia z polineuropatią cukrzycową, czy też poalkoholową i wówczas jest to uszkodzenie nerwów, które najczęściej jest nieodwracalne, ale rehabilitacja może pomóc usprawnić tego pacjenta.
1: Przed nami przerwa, niebawem do Państwa wrócimy.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: To jest program Homo Sapiens, rozmowa o zdrowiu. Anna Majchrowicz, witam ponownie i zapraszam. A naszym gościem jest pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Pani doktor, powiedzmy teraz, na czym polega rehabilitacja neurologiczna, jakie metody mogą być stosowane, jak długo powinna trwać?
2: Może najpierw powinnam troszkę rysu historycznego dać, dlatego że rehabilitacja neurologiczna w zasadzie jako taka została wyróżniona w momencie, kiedy została dokonana reforma służby zdrowia i powstały oddziały rehabilitacji neurologicznej. Powstało dużo tych oddziałów, może wcześniej też istniały, ale były nieliczne. Natomiast w 2008 roku, kiedy została właśnie ta reforma wprowadzona, powstało ich sporo, najczęściej na bazie już istniejących oddziałów rehabilitacji, ale cechą charakterystyczną tych oddziałów rehabilitacji neurologicznej jest to, że posiadają one wielu specjalistów, których nie posiadają oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej. Czyli w takim oddziale rehabilitacji neurologicznej, oprócz lekarza prowadzącego oddział, czy lekarza pracującego w oddziale, pielęgniarek, które są na każdym oddziale, opiekunek medycznych, czy fizjoterapeutów, którzy są członkami zespołu rehabilitacyjnego w oddziałach rehabilitacyjnych, są jeszcze dodatkowo logopedzi, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. I oni zajmują się na przykład logopeda nie tylko przywróceniem funkcji mowy, ale również przywróceniem takich funkcji jak czytanie. Czytanie ze zrozumieniem. Mowa, no to jest jasne, bo to najczęściej kojarzymy z logopedią. Przywrócenie funkcji liczenia, przywrócenie pamięci. To jest również dbanie o to, żeby pacjent prawidłowo połykał. To jest również funkcja logopedy, bowiem tutaj język dużą rolę spełnia i ważne jest, żeby właśnie umożliwić prawidłowe połykanie pacjentowi. Jeżeli pacjent nie połyka prawidłowo, to nawet ma zakładaną sondę, czy to do przełyku, czy też sondę, jeżeli przypuszcza się, że stan taki będzie trwał dłużej, zakłada się sondę bezpośrednio do żołądka, czyli tak zwanego PEGA.
1: A jak długo powinna trwać rehabilitacja neurologiczna?
2: Tutaj, jak powiedziałam, to jest głównie domena oddziałów rehabilitacji neurologicznej, natomiast powinna ona być prowadzona już w oddziale ostrym, czyli oddziale neurologicznym czy oddziale udarowym. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje przekazanie takiego pacjenta z oddziału ostrego do oddziału rehabilitacji neurologicznej w terminie od 14 do 30 dni. 14 dni jest dla pacjentów, którzy oprócz udarów mają jeszcze schorzenia towarzyszące. 30 dni w przypadku braku tych schorzeń towarzyszących. Natomiast jak długo powinna trwać? No tutaj, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, również określił te granice. Pobyt w oddziale rehabilitacji neurologicznej maksymalnie powinien trwać do 16 tygodni. W przypadku ze schorzeniami towarzyszącymi, w przypadku braku tych schorzeń, do 12 tygodni. I oczywiście to nie jest tak, że każdy pacjent będzie miał ten termin. To jest tak, że sprawa jest indywidualna w zależności od postępu rehabilitacji, a również w zależności od tego, jeżeli nie ma tego postępu, pacjent może być wcześniej wypisany i skierowany do rehabilitacji w warunkach domowych.
1: Zapraszam Państwa na przerwę, ale oczywiście proszę pozostać z naszym radiem.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: I już wracamy na antenę. Anna Majchrowicz, witam ponownie. Gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu jest pani Urszula Weronik-Deskiewicz, lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej. Pani doktor, powiedzmy na koniec, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? No i oczywiście, jaka jest rola rodziny, jaka jest rola najbliższych w tym procesie?
2: Powodzenie rehabilitacji neurologicznej zależy od wielu czynników. Na przykład bardzo ważną sprawą jest umiejscowienie i rozległość miejsca, które powoduje nam deficyt neurologiczny. I tutaj na przykład, jeżeli chodzi o udary, to bardzo istotną sprawą jest, gdzie to miejsce jest i jaka jest rozległość, bowiem po bardzo dużych udarach, bardzo duże udary mogą powodować niestety śmierć. Więc to jest sprawa najistotniejsza. Gdzie jest umiejscowienie i jaka jest rozległość tego miejsca. Ale oprócz tego powiem jeszcze o czynnikach ryzyka, które są bardzo ważne w przypadku udarów. Mianowicie my nie wiemy o tym, że możemy mieć wpływ na to, czy dany udar nas będzie dotyczył, czy nie.
1: No właśnie, to jest ciekawy wątek,
2: tak,
1: bardzo.
2: Tak, więc tutaj, jeżeli chodzi o ryzyko, to mamy dwa rodzaje ryzyka, mianowicie te, które możemy modyfikować.
1: Jakie?
2: My osobiście, czyli na przykład kontrolować cukrzycę, kontrolować ciśnienie tętnicze, kontrolować takie schorzenia jak migotanie przedsionków, niewydolność serca, cholesterol, poziom cholesterolu, ale również palenie papierosów, alkohol, to wszystko, otyłość, brak aktywności fizycznej, to wszystko wpływa na to, że może wystąpić, że mamy większe ryzyko wystąpienia udaru. Natomiast jest również ryzyko niemodyfikowalne i tutaj nie mamy wpływu niestety na to, a to są takie rzeczy jak rasa, płeć, wiek, jak występowanie wcześniejsze udaru, czy też występowanie udaru w rodzinie. No na to niestety nie mamy wpływu. Bardzo ważną rolą jest rodzina. Rodzina, do której taki pacjent po przebyciu rehabilitacji neurologicznej trafia i niestety cały obowiązek opieki spoczywa tutaj na rodzinie, czyli zapewnienie opieki medycznej, wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli pacjent ma dolegliwości, kontrole neurologiczne w poradni neurologicznej, jeżeli jest taka potrzeba również.
1: No i codzienna opieka przede wszystkim.
2: Codzienna opieka,
1: z tym
2: właśnie
1: bywa największy problem.
2: Z tym bywa największy problem, więc taka rodzina powinna być zaznajomiona z możliwościami, ze skutkami przede wszystkim schorzeń neurologicznych, z możliwościami zapobiegania powikłaniom, bowiem jeżeli jest pacjent leżący, no to niestety często jest narażony na powikłania, takie jak zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie płuc, infekcje układu moczowego, odleżyny, tak, często towarzyszyć mogą przykurcze i tutaj ważną rolą jest odpowiednie układanie, odpowiednia pielęgnacja tego pacjenta, żeby do tych rzeczy nie doszło. Ważna jest również edukacja w zakresie podawania leków temu pacjentowi, znajomości objawów ubocznych tych leków, żeby w razie wystąpienia tych objawów ubocznych powiadomić lekarza, żeby zmienić jakiś lek na inny, który ma podobne skutki, natomiast danych objawów ubocznych nie ma.
1: Dziękuję pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Urszula Weronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wciąż poszukiwany sprawca podpalenia fabryki części do dronów. Zatrzymany 19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dziewczynek. Zmiany w Sejmie po rozłamie PiS. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. ABW i policja wciąż szukają sprawcy podpalenia hali WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. To zakład, który produkuje części do dronów wojskowych. Straty w wyniku pożaru to ponad 15 milionów złotych, a MSWiA zapowiada rekomendacje dla strategicznych zakładów dotyczące planów ochrony przemysłowej. Podpalenie zakładu w Skarżysku jest rozpatrywane jako akt sabotażu pod wpływem obcego wywiadu, mówi wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
2: Wszystko wskazuje na to, co zastano na miejscu, że może być to akt dywersji. W związku z tym dzisiaj działają wszystkie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Pod przewodnictwem wicekomendanta wojewódzkiego powołano specjalny sztab współpracujący z ABW, tak aby wyjaśnić przyczyny, a jednocześnie znaleźć sprawcę.
1: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Służby na razie nie łączą tych incydentów. Dworzec w niemieckim Augsburgu został ponownie otwarty. Podejrzany przedmiot znaleziony przez policję po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Do wybuchu doszło po godzinie 3 nad ranem w jednym z korytarzy. Dwie osoby, para nastolatków, zostały lekko ranne. Z niepotwierdzonych przez policję doniesień lokalnych mediów wynika, że eksplodował ręczny granat. W rękach wrocławskiej policji 19-latek podejrzany o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym wobec trzech dziewczynek poniżej 10 roku życia. Młody mężczyzna przyznał się do popełnienia tych przestępstw i został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ze względu na dobro małoletnich śledczy nie będą ujawniać szczegółów przestępstwa. Ruszyło pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, a wraz z nim zmiany na sali plenarnej. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości trzeba było bowiem znaleźć nowe miejsca dla parlamentarzystów z Klubu Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie będą zasiadać między PiS-em a Konfederacją. Podział w PiS-ie wymusza też zmiany w prezydium Sejmu i składach sejmowych komisji, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Zmieniły się parytety funkcjonowania i liczby dla poszczególnych klubów w komisjach dużych, średnich i małych, bo w tej chwili największym klubem w Sejmie jest Koalicja Obywatelska, drugim jest Prawo i Sprawiedliwość, trzecim jest Rozwój Plus.
1: Zarówno Rozwój Plus, jak i PiS domagają się swojego wicemarszałka. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną prawdopodobnie w ciągu miesiąca. PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z siecią w pociągach. Testy prawdopodobnie zakończą się w grudniu, ma nadzieję minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Niewykluczone, że rozwiązanie ruszy w przyszłym roku.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, ale i też chmury, głównie na północy, wschodzie, południowym wschodzie. Tam możliwy deszcz i burze. Maksymalnie 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 na północy, około 22 w centrum, 25 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy po 12, no i dziś już normalne zajęcia szkolne. Wczoraj to wiadomo, był tylko apel. Dzisiaj pojawiły się pierwsze dzwonki, choć w zasadzie we Włocławku dzwonki się nie pojawiły. O tym dzisiaj w programie sobie porozmawiamy. Filip Weczkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Słuchajcie, wakacje się skończyły, ale sezon turystyczny to jeszcze w wielu miejscach trwa i trwać będzie. Czy Polska jest turystycznym rajem? Okazuje się, że tak. Coraz więcej zagranicznych turystów przyjeżdża do Polski. No i to już jest ponad 20 milionów, jeżeli liczyć to w skali roku. Nieźle, nie? W tym roku ponad milion już więcej niż w ubiegłym się pojawiło w naszym kraju. No i wyprzedzamy chociażby tak kojarzące się z turystyką kraje jak Bułgaria. Co ważne, turyści, którzy do nas przyjeżdżają, według badań są po prostu zachwyceni i deklarują, że będą chcieli wrócić. My z kolei, jak jedziemy na wakacje w Polsce, to często narzekamy. Wychodzi na to, że trzeba zmienić powiedzenie. Zamiast wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, to dobrze jest tu, gdzie jesteśmy.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: ZUS wypłaca 14. emeryturę. Nie trzeba składać wniosku. Czy tak zwane agatki będą dalej dbać o bezpieczeństwo dzieci na jezdni? Oraz do 4 września wieczorami most będzie zamknięty. Patryk Jaromierski, Ból Włocławka, zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę 14. emerytur. Pierwsze świadczenia trafią już do ponad 615 tysięcy osób w kraju, w tym do blisko 50 tysięcy mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejna transza zostanie wypłacona najpóźniej 4 września. 14. jest wypłacana automatycznie, bez składania wniosku. Pełna kwota świadczenia wynosi w tym roku 1978,49 zł brutto i przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższym świadczeniu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. 14. nie otrzymają osoby pobierające emeryturę lub rentę przekraczającą 4828,49 zł brutto. Przy włocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji. Mówi Jarosław Chmielewski, przewodniczący klubu radnych PiS.
2: A przed 6 szkołami, przed 6 zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestię związaną z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca.
1: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania. Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia. Mówi Marek Budecki, dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej.
3: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu 1 miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy, były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w tym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły. Do 4 września od godziny 22 do 6 rano przejazd przez most na Wiśle będzie niemożliwy. Utrudnienia związane są z ustawieniem rusztowań przez wykonawcę. Kierowcy poruszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie zamknięcia w swoich planach podróży.
0: To jest Puls Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Chemia, hemoglobina, chemia. Taka sytuacja. No właśnie, chemia. Ile tej chemii wchłania skóra kobiety, ciało kobiety przez cały rok nakładania makijażu? Przeprowadzono takie badania i uwaga, 2 kg. Przez skórę kobieta może wchłonąć nawet 2 kg chemii. To wszystko przez codzienny makijaż. Więc drogie panie, te dodatkowe boczki to nie jest przez te czekoladki wieczorem. Nie, nie, nie. To po prostu makijaż się odkłada.
1: Po polsku na 101.4.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Noworodek porzucony pod klasztorem w podwarszawskim Łoniu. Potem o finiszu ważnej instalacji na Bałtyku. Najpierw jednak wrócimy do hybrydowych działań w Polsce i Niemczech. Marcin Krzemiński. Dziś eksplozja na dworcu w Augsburgu, wczoraj materiały wybuchowe w pobliżu elektrowni Jęszewalde i awaria stacji elektroenergetycznej pod Kolonią. Niemcy zmagają się z działaniami hybrydowymi, za którymi prawdopodobnie stoi Rosja. O czym teraz więcej, Tomasz Zarchowski.
2: Władze w Berlinie otwarcie oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku hybrydowego na lotnisko w Lipsku. W zeszłym miesiącu znaleziono tam drona z materiałami wybuchowymi. Szef MSZ-u Johann Wadeful. Rosja musi zrozumieć, że poszukiwanie przez nią rozwiązań militarnych przy użyciu siły oraz próby narzucania swoich żądań za pomocą środków hybrydowych zakończą się niepowodzeniem. Niemcy zapowiedzieli między innymi zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn czy zaostrzenie kontroli wjazdowych wobec Rosjan. NATO będzie się bronić przed każdym zagrożeniem, zapowiada szef sojuszu Mark Rutte. Do Berlina płyną też wyrazy wsparcia od sojuszników, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jest jasne, że atak w Lipsku nosi wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Pytanie, co z tym zrobimy? Rosjanie oczywiście zaprzeczają, że mają cokolwiek wspólnego z wydarzeniami w Niemczech.
1: To nie są ostatnie tego typu zdarzenia. Tak o incydentach sabotażowych w Niemczech i w Polsce mówi premier Donald Tusk. Premier deklaruje, że w przypadku pożaru w zakładach produkujących części do dronów doszło do aktu sabotażu ze strony Rosji.
3: W przypadku Skarżysko-Kamiennej nie ma żadnej wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
1: Przypadek Lublina to pożar zakładu, który dostarczał części do samolotów i śmigłowców. Tymczasem 5 osób trafiło do szpitala po porannym ataku na centrum Kijowa. Od rana w ukraińskiej stolicy alarmy bombowe włączały się już 10 razy. Rosyjskie drony uderzyły w placówkę medyczną, blok mieszkalny, skład FedEx czy sklep budowlany, a służby ostrzegają o możliwych kolejnych ostrzałach. Teraz poszukiwania rodziców noworodka podrzuconego przed siedzibę klasztoru w podwarszawskim Łoniu. Wczoraj w nocy zakonnice znalazły dziecko w reklamówce zwinięte w kocyk i powiadomiły policję. Sprawą zajmuje się już prokuratura w Grodzisku Mazowieckim. Zabezpieczono już pępowinę chłopca.
4: Do badań, między innymi kluczowego badania, czyli pobrania materiału DNA i w sytuacji ustalenia osoby, która mogła urodzić tego noworodka, można będzie ustalić stopień pokrewieństwa.
1: Tłumaczy prokurator Artur Folga. Życiu chłopczyka nie zagraża niebezpieczeństwo, jest zdrowy. Na Bałtyku zakończyła się instalacja fundamentów pod wszystkie 100 turbin wiatrowych dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Na tych konstrukcjach w przyszłym roku instalowane będą turbiny wysokości 260 metrów. W tym samym roku ma popłynąć pierwsza energia z morskich farm. Pełne uruchomienie instalacji zaplanowano rok później.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W większości regionów ponad 20 stopni, a na Podkarpaciu nawet 25. Na wschodzie i północy może padać deszcz, możliwe też burze. Na pozostałym obszarze kraju więcej słońca.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Niby dzisiaj pierwsze dzwonki, bo wczoraj to były tylko apele, ale we Włocławku żadnych dzwonków już nie usłyszymy. To nie dlatego, że szkoły przestają istnieć, nadal jest blisko 15 tysięcy uczniów. Dzwonków w Włocławku nie usłyszymy, bo dzisiaj nie będzie dzwonienia, będzie granie. Jest już granie. Zamiast dzwonka pojawia się melodyjka. No i niby fajnie, chociaż się zastanawiam, czy po kilku miesiącach to nie będzie bardziej denerwujące od tego dzwonka.

Słuchajcie, zaglądamy teraz do Finlandii, ponieważ ta ma pewną wadę. Finlandia jest super, wadą jest oczywiście granica z Rosją. Finowie doskonale sobie z tego zdają sprawę i postanowili zwiększyć wiek rezerwistów. Teraz do wojska będzie można być tam powołanym nawet w wieku 65 lat. No i szanse na zwycięstwo mocno się zwiększają. Pod warunkiem, że wojna będzie toczyć się w kolejce do kardiologa.

polski rynek nieruchomości. Rzecz, która każdemu, kto chce kupić mieszkanie, spędza trochę sen z powiek. Natomiast fliperzy na przykład, albo też deweloperzy informują, że sprzedaż mieszkań trwa miesiącami, no i jest duży zastój na rynku. Ja mam taką radę. Ja wiem, że to dość kontrowersyjne, że to ciężko w to uwierzyć. Może wystarczy obniżyć cenę.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku.

ChatGPT, używamy go do wielu rzeczy, wychodzi na to, że czasem też do tych nie do końca legalnych. Ale okazuje się, że ChatGPT nie ma braku tajemnicy prawnej. No to nie jest adwokat ani lekarz i historia wyszukiwań, a także czaty mogą zostać użyte w sądzie. No panie czacie, no my tutaj się kolegujemy, a takie rzeczy... No zresztą, co sądowi do tego, że pytałem po prostu, ile potrzeba kwasu, żeby rozpuścić 70-kilogramowego kurczaka?

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc, lecz nie przyniósł mu radości. Zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem. Wkrótce runął jego świat.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Powiemy też o akcji Profilaktyka Podaj Dalej. Marcin Krzemiński. Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja usunęła około 30 osób z parceli sprzedanej przez kościół deweloperowi. Osoby te próbowały zablokować eksmisję pani Sandry i jej dziecka. Z ust demonstrantów można było usłyszeć okrzyki pod adresem komornika. Według protestujących komornik nie ma uprawnień do eksmisji.
2: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
1: Ostatecznie parcela została opróżniona. To druga taka eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim. Tereny niedawno sprzedała tamtejsza kuria, mimo że wielu mieszkańców żyło tam od wielu lat. Na zwołanej dziś konferencji prasowej mecenas Jacek Masiota poinformował, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia z mieszkanką parceli. Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową. W okolicach Mykonowa 32-letni kierowca wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Podejrzany ma dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
3: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
1: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie. Jak informuje lokalne Ministerstwo Zdrowia, zginęło co najmniej 21 osób, 29 zostało rannych. Polski resort dyplomacji już wcześniej informował, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli polskich. NIK ostrzega, że w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu, Warmii i Mazurach nie ma odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia. W wielu miejscach nie przeprowadzano próbnych ewakuacji, mimo że z obiektów korzystają setki, a nawet tysiące osób, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
4: Bezpośrednie powiązanie obowiązku ćwiczeń praktycznych z liczbą stałych użytkowników obiektu stanowi zdaniem NIK nieakceptowalnie wysokie ryzyko, że w obiektach, w których stale zatrudnionych jest mniej niż 50 osób, ale czasowo może w nich przebywać wielokrotnie więcej, pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
1: NIK wnioskuje do MSWiA o zmianę rozporządzeń w tym zakresie. Ponad 400 tysięcy wolnych miejsc na mammografię i 300 tysięcy na test HPV. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię Profilaktyka Podaj Dalej, by zwiększyć zainteresowanie bezpłatnymi badaniami, bo jest ono niestety nieduże. Mammografię wykonuje 32% uprawnionych kobiet. Z programu profilaktyki raka szyjki macicy wykorzystującego test HPV-HR korzysta nieco ponad 15% pacjentek. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z kolonoskopią zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: I słońce i chmury, głównie na północy, wschodzie, południowym wschodzie może padać deszcz, możliwe też burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Zakończyły się wakacje i wróciły większe korki w stolicy Kujaw, gdzie staniemy oczywiście na Wyszyńskiego czy Brzeskiej w okolicach Mostu Stalowego. Korkuje się Płocka przed rondem, jadąc od strony miasta sobie poczekamy, już na wysokości bloków mniej więcej. Oprócz tego staniemy na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi, czy na rondzie u zbiegu Witosa, Okrężnej i Chopina. Przypominam też, że od wczoraj przejedziemy fragmentem skrzyżowania Nowego Ronda u zbiegu Kapitulnej i Wysokiej. Łącznik pomiędzy Kapitulną i Wysoką jest dostępny, pozostała część skrzyżowania nadal zamknięta.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już

0: drugi dzień września, ale komu by to przeszkadzało, gdyby dzisiaj był 33 sierpnia? No tak powinno być, nie? To umówmy się, że dzisiaj mamy 33 sierpnia. Słońce zajdzie już o 19.28. Imieniny obchodzą Bogdan, Aleksander, Stefan i Julian. Wszystkiego najpiękniejszego. Moi drodzy, wakacje to już gdzieś tam daleko, tylko we wspomnieniach. Za to lato będzie z nami jeszcze przez 20 dni i upałów nie zabraknie. Powracamy do grania. Zostańcie na najlepszej fali w regionie.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szalecka, a to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji oraz wystawiennictwa Skarbcu Fajansu we Wrocławku. Witam serdecznie.
2: Dobry.
1: Wydaje się, że wiele osób zna to miejsce na mapie Wrocławka, ale dla tych słuchaczy, którzy nie znają, przybliżymy nieco więc temat Skarbca Fajansu. Co możemy tam znaleźć?
2: Interaktywne Centrum Fajansu, Skarbiec Fajansu. Jest to takie miejsce, w którym w zasadzie jest to taka mozaika przedmiotów stworzonych w ciągu 120 lat istnienia zakładów fajansu we Wrocławku w połączeniu z nowoczesnymi technikami prezentacji, multimediami i interaktywnymi stanowiskami. Jest to takie miejsce, w którym możemy prześledzić historię, która dotyczy tego miasta od 1873 roku, ale również, co istotne, na trzech piętrach pracowni warsztatowych dotknąć tego tematu osobiście. Czyli możemy prześledzić techniki zarówno tworzenia ceramiki, wypalania, dekorowania, nakładania dekoracji w różnych technikach, jak i przejść już do takich działań współczesnych, które co prawda nie miały kiedyś historycznie swojego udziału, ale w tej chwili stanowią też integralną część działalności, czyli chociażby nowoczesne technologie związane z projektowaniem obiektów 3D i drukowaniem ich na drukarkach, wykorzystywaniem lasera na przykład w zdobnictwie. No są to takie już współczesne zagadnienia.
1: No właśnie, odnośnie tego interaktywnego centrum, proszę wyjaśnić, na czym to polega.
2: Interaktywne, czyli człowiek przychodząc, oglądając, wchodzi właśnie w tą interakcję. Właśnie zadaniem tego ośrodka kulturalnego jest to, żeby wprowadzić człowieka w zagadnienie, ale i też spowodować, że człowiek staje się po części elementem, po części właśnie staje w środku tej historii. I tutaj sprzyjają temu zarówno ścieżki edukacyjne, które możemy wykorzystywać w ramach stałej ekspozycji z wykorzystaniem na przykład audioprzewodników, ale też możemy sięgnąć po bardziej analogowe formy, czyli na przykład oprowadzanie z przewodnikiem ukierunkowane chociażby dla małych dzieci, gdzie tutaj moje koleżanki z działu programowego i promocji oprowadzają z niebywałym wdziękiem właśnie po ekspozycji i jest to narracja skierowana specjalnie do odbiorcy, czyli może to być grupa małych dzieci, może to być grupa przyjezdnych, może to być także, mogą to być osoby działające na przykład w jakichś organizacjach senioralnych i tutaj ta narracja będzie dla nich specjalnie przygotowana, tak żeby poczuły się właśnie częścią tej historii, o której opowiadam.
1: A czy jest jakaś rzecz, która na odwiedzających robi największe wrażenie?
2: Trudno mi powiedzieć. Ja sam się nad tym kiedyś zastanawiałem, które stanowisko w ramach Skarbca Fajansu jest dla mnie najbardziej ciekawe i muszę powiedzieć, że to się zmienia. Każdy obiekt, który jest prezentowany w ramach ekspozycji, ma swoją historię, można o nim opowiadać, można przedstawić wiele pobocznych dziejów związanych właśnie z historią danego przedmiotu. Temu może towarzyszyć narracja, bądź to, tak jak powiedziałem, która jest już nagrana w ramach audioprzewodników, bądź to może być narracja zasugerowana przez przewodniczkę czy przewodnika, ale również na skutek tego, że każdy ma jakieś doświadczenia z przedmiotami codziennego użytku, które znajdują się na ekspozycji, może to być narracja samodzielna. No i tutaj w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, czy chcemy podejść do tego bardziej zabawowo, czy bardziej naukowo, to możemy skorzystać z różnych poziomów. W związku z tym zmienia się, przynajmniej w moim przypadku, podejście do tego, który moment tej ekspozycji jest najciekawszy.
1: Skarbiec Fajansu to nie tylko zwiedzanie, ponieważ odbywają się tam również warsztaty.
2: Tak jak wspominałem, warsztaty, część warsztatowa towarzysząca stałej ekspozycji jest umieszczona, co stanowi swego typu ewenement, jeśli chodzi o instytucje kultury, na trzech piętrach. Mamy pracownie, które służą temu, żeby wyrabiać ceramikę, żeby ją zdobić. Mamy pracownię 3D, a także takie pomieszczenia już technologiczne, dlatego że zagadnienie produkcji, otrzymywania dekoracji, ceramiki są to zagadnienia właśnie technologiczne i związane z pewnymi urządzeniami, które to urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi, takimi jak chociażby walcarki, jak toczki garncarskie, nie mówiąc już o maszynach do przerobu masy, czy o piecach ceramicznych. To wszystko znajduje się na wyposażeniu. Tego wszystkiego uczestnicy mogą dotknąć, zerknąć, mogą zobaczyć, no bo jakież by to było interaktywne centrum, jeżeli na warsztatach by nie można było zobaczyć, jak przebiega właśnie proces produkcji ceramiki. W domyśle kiedyś fajansu, a obecnie no, możemy się pokusić o przedstawienie również produkcji nie tylko fajansu, ale też innych rodzajów ceramiki, czy to półszlachetnej, czy szlachetnej.
1: Na koniec jeszcze o samym fajansie wocławskim. Ceramika fajansowa zaczyna również pojawiać się w całej Polsce, ale też i za granicą. Jakie są właściwie reakcje ludzi? Czy fajans budzi zainteresowanie?
2: Fajans budzi zainteresowanie. Co ciekawe, tutaj można podzielić to zainteresowanie na dwie kategorie. Nie jest to zresztą odkrywcze. Są to osoby, które znają wocławski fajans, które załóżmy w latach 70. miały kuchnię wyposażoną i udekorowaną wocławskim fajansem i wracają jak gdyby sentymentalnie do tamtych czasów i do Włocławka, bo przecież włocławski fajans był określany mianem Włocławków i pytają się, dowiadują, począwszy od takich prozaicznych pytań, że dysponują jakimiś obiektami, co teraz mają zrobić i czy ta wartość tych obiektów ma jeszcze jakieś znaczenie, czy to dalej ten babciny talerz jeszcze warto w domu trzymać, czy już można się go pozbyć i czy w ogóle ktoś jest tym zainteresowany. No i jest grupa ta druga, która o włocławskim fajansie jest to z reguły młode pokolenie, które niewiele słyszało albo wcale nie słyszało o włocławskim fajansie. No i tutaj historia jak gdyby musi być podana i opowiedziana od początku, czyli począwszy, co to jest fajans, bo nie każdy ma pojęcie. My włocławianie, słysząc słowo fajans, jesteśmy już w jakiś sposób zorientowani, co to jest, czemu to służyło i czego dotyczy. Ale proszę mi wierzyć, że bardzo często, goszcząc gdzieś w Polsce i posługując się terminem fajans, spotykamy się z zapytaniem, a co to jest w ogóle fajans? Ludzie nie wiedzą, że to jest ceramika, nie wiedzą, jak to jest wytwarzane, nie interesują i czego dotyczy. Ale proszę mi wierzyć, że bardzo często, goszcząc gdzieś w Polsce i posługując się terminem fajans, spotykamy się z zapytaniem, a co to jest w ogóle fajans? Ludzie nie wiedzą, że to jest ceramika, nie wiedzą, jak to jest wytwarzane, nie interesowali się tym, no każdy może nawet je śniadanie na fajansie, może nawet kąpie się wśród fajansowych płytek czy jakichś innych rzeczy wyprodukowanych właśnie w technologii fajansu i nie wie o tym i pierwszy raz się dowie, że jest to właśnie rodzaj ceramiki, który był przez lata produkowany chociażby we Włocławku.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był dziś pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji oraz wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szerecka. Dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest temat na 101,4 FM. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Sprawdźmy sobie jeszcze kalendarium. Moi drodzy, drugi dzień września to jest dzień, w którym Henryk Sienkiewicz wypuścił ostatni odcinek Potopu. Sobie pomyślicie, jak to odcinek? Przecież to jest powieść, książka. No tak, my znamy to w takiej formie, ale w oryginale wychodziło to w odcinkach, można by powiedzieć, taki serial. Tylko, że serial w gazecie. No i właśnie zakończył się 2 września 1886 roku, ale to był tylko drugi sezon tej trylogii, później przecież wskoczył pan Wołodyjowski. Jak widać, seriale to nie jest tylko domena czasów obecnych. Tak, zostając jeszcze przy literaturze, to 2 września 1973 roku ukazała się książka, powieść Władca Pierścieni. Kultowa oczywiście w każdym zakątku geograficznym, również w Śródziemiu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda Krypta. Burzliwa eksmisja na poznańskim osiedlu wkroczyła policja, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw. Marcin Krzemiński. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda Krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
2: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
1: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
3: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
1: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji z Jeleniej Góry.
4: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
1: Mówi Łukasz Dudkowiak z dolnośląskiej policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant po służbie. To on miał uczestników bójki rozdzielić, używając pałki teleskopowej. Według policji miał do tego prawo. Cała sprawa jest wyjaśniana także przez prokuraturę w Wałbrzychu. Teraz informacja sprzed chwili. Niemieckie media donoszą, obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku. Do tematu będziemy dziś na pewno wracać.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 18 stopni na Suwalszczyźnie, do 20 na północy, do 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Dużo słońca, ale i też chmury. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie możliwy deszcz i burze.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Popołudniowe godziny szczytu, no i tłoczno, niesamowicie tłoczno na drogach stolicy Kujaw. Staniemy na Kielińskiego przed Placem Wolności, staniemy na Brzeskiej i Wyszyńskiego w stronę mostu. Korkuje się też skrzyżowanie Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi. Duży ruch także na rondzie u zbiegu Witosa, Okrężnej oraz Chopina. Pamiętajmy o tym, że od wczoraj dostępny jest fragment skrzyżowania nowego ronda pomiędzy Kapitulną a Wysoką.

0: po polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

Widzę taki artykuł w internecie, doradzał innym jak zarabiać, sam ma ponad miliard długu. Pan Japończyk Robert Kiyosaki to autor światowego bestselleru książki Bogaty ojciec, biedny ojciec, który tłumaczy, jak zarabiać dużą kasę, jak być bogatym, jak pływać w luksusie. No i teraz się okazało, że jest zadłużony na $1,200,000,000. Chłop ewidentnie korzystał z usług ghostwriterów, no chyba nie czytał swojej własnej książki.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Oraz mieszkaniec Włocławka został dotkliwie pobity z powodu czapki. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
2: Ale przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą braci rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. Trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne.
1: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc i w województwie, i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują.
1: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
4: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora.
1: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą. Prokuratura rejonowa we Włocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
5: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazujący lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach, spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni.
1: Oskarżony Maciej C. częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, natomiast Dominik K. nie przyznał się do zarzuconych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania. Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Południe po polsku na 101,4 FM.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20.

Dziś rozpoczęły się już lekcje. Takie normalne, bo wczoraj były tylko apele. No i jestem ciekaw, czy już jakaś jedynka się pojawiła. Jak coś? Drodzy uczniowie, no sprawa jest prosta. To jest jak z pierwszą rysą na telefonie albo z pierwszą rysą na samochodzie. Tylko pierwsza boli. I boli najbardziej. Później człowiek już się przyzwyczaja.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda krypto. Rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Rządowa poprawka do zasad najmu krótkotrwałego da głos wspólnotom mieszkaniowym. Marcin Krzemiński. Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne 3 osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób, zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
1: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu 2 podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne 2 osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
1: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek w okolicy. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Nadzór nad branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze 2 tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W większości regionów przewaga słońca, na północy, wschodzie i południowym wschodzie może padać deszcz, możliwe burze, ale na południowym wschodzie właśnie najcieplej, tam nawet do 25 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 18, w większości regionów nieco ponad 20.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy po 16. W tej godzinie powiemy m.in. o tym, że nie ma już dzwonków we włocławskich szkołach, ale wspomnimy też o Narodowym Czytaniu Dziadów. Te w najbliższą sobotę na Włocławskim Placu Wolności.
0: Po polsku na 101 i 4 FM.

Niby dzisiaj pierwsze dzwonki, bo wczoraj to były tylko apele, ale we Włocławku żadnych dzwonków już nie usłyszymy. To nie dlatego, że szkoły przestają istnieć, nadal jest blisko 15 tysięcy uczniów. Dzwonków we Włocławku nie usłyszymy, bo dzisiaj nie będzie dzwonienia, będzie granie. Jest już granie. Zamiast dzwonka pojawia się melodyjka. No i niby fajnie, chociaż się zastanawiam, czy po kilku miesiącach to nie będzie bardziej denerwujące od tego dzwonka.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Odbędą się dwa wydarzenia charytatywne we Włocławku oraz kolejne włocławskie orliki zostaną wyremontowane. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Artur z Włocławka choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Włocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Włocławku odbędą się dwa połączone wydarzenia charytatywne. Mówi Łukasz Pradowski, pogromcy bez ruchu.
2: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u i pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić, pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał.
1: Mówi Jarosław Czacha-Wróblewski.
3: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc koncerty będą gdzieś zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21:02, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu półwocawka to będzie słyszeć w swoich domach, także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy, impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis, jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej.
1: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 złotych. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Kolejne włocławskie orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mówi Krzysztof Szaradowski, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Włocławek.
4: Ten program ministerstwa ma na celu renowację orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich orlikach wymieniane są m.in. nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na 3 orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

wiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Moi drodzy, w tym tygodniu, konkretnie to w najbliższą sobotę, odbędzie się kolejne Narodowe Czytanie, także we Włocławku. Tym razem ogólnopolska akcja wspólnego poznawania najważniejszych dzieł polskiej literatury będzie dotyczyć Dziadów Adama Mickiewicza, jednego z najważniejszych utworów polskiego romantyzmu. Gościem spotkania we Włocławku na Placu Wolności będzie Paweł Krucz, aktor teatralny i filmowy, od 2010 roku związany z Teatrem Polskim w Warszawie. Artysta ma już doświadczenie z twórczością Mickiewicza. W spektaklu Dziady wcielił się w postać Adolfa. To spotkanie i Narodowe Czytanie w najbliższą sobotę o 12 na Placu Wolności we Włocławku.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
2: Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejni podejrzani w aferze Zonda Krypto. Zatrzymano 3 osoby. Pijany rolnik wiózł traktorem 4-letnie dziecko. Turcja okazała się w tym roku najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Trafią do Katowic i tam będą przesłuchani, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
1: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister sprawiedliwości, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery Zonda Krypto, ale też do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
2: Te 2 śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, a drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
1: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Był pod wpływem alkoholu, wiózł traktorem 4-latka. Rolnik zatrzymany przez policję w Namysłowie miał 2 promile. Gdyby nawet był trzeźwy, to i tak nie miałby prawa jechać tym traktorem.
3: Okazało się, że pojazd był zarejestrowany na jedną osobę, a mimo to mężczyzna przewoził nim 4-letnie dziecko. Ponadto ciągnik nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.
1: Mówi Łukasz Wróblewski z komendy w Namysłowie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia i grzywna. Prokuratura zidentyfikowała już wszystkie osoby uczestniczące w śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Wśród podejrzanych są także 2 nieletni, którzy przed zdarzeniem przebywali w ośrodkach wychowawczych. Niektórych policja zatrzymała na Słowacji, kilku trafiło już do aresztu. Do śmiertelnego pobicia doszło 2 tygodnie temu na osiedlu willowym w Krakowie. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
4: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
5: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
1: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Turcja po raz kolejny okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków korzystających z ofert biur podróży. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że wybrało ją ponad 28% klientów, wyprzedzając Grecję i Egipt. Najczęściej Polacy decydowali się na tygodniowe lub 8-dniowe wakacje. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
6: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy ten medal.
1: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Jutrzejszy mecz z Holandią o 15:00.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczorem w przeważającej części kraju duże zachmurzenie i przelotne opady. Na jutro w miarę ciepło, od 20 do 23 stopni, miejscami przelotny deszcz, a na północy możliwe burze. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jesteśmy po 17:00. Ważna część ważnego skrzyżowania we Włocławku jest otwarta. O tym więcej za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
0: WPP na 101 i 4 FM.

jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

gdzie ty żył. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

Nie jest łatwo jeździć po Włocławku, nie ma co ukrywać, ale od wczoraj no jest więcej aut, bo skończyły się wakacje. Jest też delikatnie łatwiej. Fragment skrzyżowania nowego ronda u zbiegu Kapitulnej i Wysokiej jest dostępny. Mowa właśnie o łączniku Kapitulnej z Wysoką, Wysoką z Kapitulną. Pozostała część skrzyżowania nadal nieprzejezdna.

0: tym tygodniu Anwil Włocławek wraca do gry. Póki co jeszcze towarzysko, ale tradycyjnie Kasztelan Basketball Cup. W piątek Rottweilery zmierzą się z MBC Weissenfels, niemieckim zespołem, natomiast w niedzielę rywalem Rottweilerów będzie zespół ze Szwecji, Sondor Tie Kings. Liczymy oczywiście na zwycięstwa. Będzie też transmisja na YouTubie włocławskiego klubu koszykówki. Aha, Rottweilery wystąpią też w specjalnych okolicznościowych koszulkach.
1: Po polsku na 101,4 FM.

kilkanaście minut do 18. Oczywiście przed nami jeszcze mnóstwo muzyki tego popołudnia, wieczoru, punktualnie 18 wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, my słyszymy się jutro. Trzymajcie się ciepło, cześć!

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc, lecz nie przyniósł mu radości. Zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem. Wkrótce runął jego świat.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mniej produktu, a cena ta sama. UOKiK sprawdza sklepowe półki. Makabryczna zbrodnia w Kędzierzynie-Koźlu. Podejrzany usłyszał zarzuty. Pięciolatek zaginął podczas zakupów. Uratowali go czujni nastolatkowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u, a powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
1: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Lublinem. To były ćwiczenia wojskowe. Dziś już minęły. Trwały 2 godziny od 15:30. Jutro będzie podobnie. Wojsko uzgodniło ćwiczenia z lotniskiem w Lublinie, tak aby nie było zakłóceń w ruchu pasażerskim. Wrócił na miejsce zbrodni i został zatrzymany. 19-latek zamordował kobietę w Kędzierzynie-Koźlu, a w Opolu ciężko ranił młotkiem przechodnia. Tak twierdzi prokuratura, postawiła zatrzymanemu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prawdopodobnie zaatakował on przypadkowe osoby. Śledczy zlecili badania psychiatryczne. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy podczas zakupów w galerii handlowej. Chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność kilku nastolatków i motorniczego tramwaju. Agnieszka Wynarska.
3: Chłopiec przemierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fardońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
4: Również chwilę wcześniej byli we wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
3: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
1: Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki. Zaplanował 500 akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
1: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Jeśli jednak ktoś ma dziś gorszy nastrój, to nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii, a związany jest z nagłą zmianą rytmu życia. Typowe zjawisko tuż po wakacjach.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie na wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Deszcz storpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, m.in. dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19 na korcie, który ma zasuwany dach. Wczoraj do kolejnej rundy awansowali m.in. Coco Gauff, Mira Andrijewa i 40-letni Gal Monfils. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startów w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Gabonu Pierre-Emerick Aubameyang ogłosił oficjalnie, że rozstaje się z drużyną narodową. Przyznał, że czuje się upokorzony wykluczeniem i późniejszym przywróceniem do składu zespołu przy okazji Pucharu Narodów Afryki. Upokorzono mnie i zszargano moją reputację, mimo że wygrałem z kontuzją, oświadczył kapitan Gabonu. Gabon odpadł z tych rozgrywek w fazie grupowej po trzech porażkach. Aubameyang to także była gwiazda m.in. Arsenalu i Borussii Dortmund. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie trzy mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Soka, czyli w piłce nożnej sześcioosobowej. Dziś w niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów i bilansem bramek 17-5. Mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
8: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
7: Biało-czerwoni wcześniej pokonali 5-0 Kosowo i 5-2 Maroko.
9: I witam wszystkich w ten środowy wieczór. Tak jak obiecałem, tak zjawiam się na posterunku, aby umilić wam ten wieczorny czas. Będzie oczywiście muzycznie, będzie ciekawostkowo i cytując klasyka memów...
10: Będzie dobrze.
9: Patryk Jaremierski, zostańcie z Radiem Włocławek.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Nasz wieczór zaczniemy od świata muzycznego, bo szykuje się potężna gratka dla fanów klasycznego, ciężkiego grania. Brytyjska legenda Saxon odpala na początku przyszłego roku swój 25. album studyjny pod tytułem Gods of Thunder. Płyta przyniesie 10 mocnych kawałków. Biff Byford zapowiada, że będzie głośno, więc z czystym sumieniem polecam odkurzyć sprzęt i przygotować kark do machania głową.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Oraz mieszkaniec Włocławka został dotkliwie pobity z powodu czapki. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
2: Ale przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą braci rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. Trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne.
1: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc i w województwie, i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują.
1: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
4: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora.
1: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą. Prokuratura rejonowa we Włocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
5: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek.
1: Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
5: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazując lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w

0: posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni.
1: Oskarżony Maciej C. częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, natomiast Dominik K. nie przyznał się do zarzuconych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania. Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
2: To jest Puls Włocławka.

Skanujemy dalej muzyczne newsy i uwaga, Miley Cyrus, no chyba każdy zna, wjeżdża 18 września ze swoim 10. już albumem o tytule Bass Persuade. Nowa płyta to podobno wielowarstwowa historia o miłości, w tym także o budowaniu zdrowej relacji z samą sobą. Artystka zagra też dwa specjalne koncerty w Los Angeles po 4 latach całkowitej przerwy od występów na żywo. Dla fanów fajne jest to, że wciąż potrafi mocno zaskoczyć, szczególnie, że dopiero co świętowała okrągłe 20 lat od debiutu jako Hannah Montana. Pytanie, czy ktoś jeszcze to pamięta?

Czytam właśnie, że chłopaki z Five Finger Death Punch świętują właśnie 20 lat na scenie przy okazji wydania swojej 10. płyty. Album Legacy wierzy na półki już niedługo, a gitarzysta Zoltan Bathory zdradził w sieci prosty sekret ich długowieczności. I okazuje się, że kluczem do sukcesu jest przede wszystkim unikanie kłótni o totalne głupoty. Takie jak chociażby, nie wiem, długość gitarowej solówki. Fajnie wiedzieć, że nawet w potężnym heavy metalu o przetrwaniu decyduje po prostu zwykły ludzki dystans do samego siebie i to się przede wszystkim szanuje. Yeah.

Zerkam na innowacje we włoskiej turystyce i miasteczko Baragiano postanowiło przyciągnąć gości gigantyczną huśtawką nad przepaścią. Atrakcja dumnie nosi nazwę Lot Ikara. Ma 20 metrów wysokości i rzuca turystami ponad 100 metrów nad dnem doliny. Burmistrz liczy, że dzięki temu turyści zostaną w regionie na dłużej, no pod warunkiem, że wcześniej nie zejdą na zawał od patrzenia w dół. Ja ze stresu to bym chyba najpierw spadł, a dopiero zemdlał. Ale zawsze to jakaś odmiana, bo zamiast leniwie zwiedzać starożytne ruiny, można polecieć z kaskiem na głowie prosto w chmury, prawda? Ale tak, myślę teraz, że bezpieczniej będzie polecieć w tej chwili, ale z dobrym brzmieniem na antenie. Także jedziemy.

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc, lecz nie przyniósł mu radości, zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem, wkrótce runął jego świat.

0: to są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Podejrzany pakunek przy warszawskim dworcu w akcji pirotechnicy. Wniosek o areszt dla kierowcy po wczorajszym wypadku na A1. W powietrze wzbił się dziś pierwszy w Polsce certyfikowany samolot elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pirotechnicy zabezpieczają podejrzany obiekt znaleziony na warszawskiej Pradze przy kolejowym dworcu wschodnim. Wygląda niebezpiecznie, to kilka pakunków połączonych przewodami. W internecie pojawiły się zdjęcia. Ulica Żupnicza została częściowo wyłączona z ruchu. Autobusy skierowano na objazdy. Jest wniosek o aresztowanie kierowcy samochodu ciężarowego, który wczoraj wjechał w pojazdy ekipy remontującej jezdnię na autostradzie A1. Wniosek skierowała do sądu częstochowska prokuratura. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy i ukrywanie kart 2 innych kierowców. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której jednak poseł Mejza wsiądzie za kółko, zostanie zatrzymany przez policję, wówczas policja ma obowiązek zgodnie z przepisami wystąpić do sądu. Pan poseł Mejza odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
1: Poseł ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Toczą się jednak kolejne postępowania w sądach w sprawie przekroczeń prędkości przez Mejzę. Po ich uprawomocnieniu poseł może mieć punktów karnych nawet kilkaset. Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu. Przed Sejmem zebrały się dziś osoby protestujące przeciw wetom prezydenta. Twierdzą, że Karol Nawrocki stosuje weto zbyt często.
3: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
4: Chodzi o?
3: O te wszystkie weta.
4: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
5: Chciałybyśmy, żeby tak było.
1: Z protestującymi rozmawiał Maciej Kluczka. Pierwszy w Polsce certyfikowany elektryczny samolot wzbił się dziś w powietrze. Nazywa się Pipistrel Velis Electro. Wystartował na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Posłuży uczniom technikum lotniczego do nowoczesnego szkolenia. Grzegorz Kozioł.
6: Krystian Maślanka, pilot instruktor, podaje podstawowe parametry dwuosobowego samolotu.
7: Maksymalna masa startowa to 600 kg. Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę. Zasięg lotu godzina. Około godziny czasu pełne ładowanie.
6: Krzysztof Będkowski, prezes firmy Skydream, która sprowadziła do Polski samolot, podkreśla, że jest on cichy i ekologiczny.
8: Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło, sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalne obroty startowe. Wiedzie na pas i wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
6: Anna Przybył, dyrektorka Technikum Lotniczego.
9: Jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego.
6: Samolot, który kosztuje około 250 000 euro, został współfinansowane z funduszy europejskich.
1: Deszcz storpedował rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, między innymi dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie grają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: W nocy od 8 do 13 stopni na południu Polski może przelotnie popadać. A jutro 20 na północy, 24 stopnie w centrum, 25 na południu. Niebo przeważnie zachmurzone, ale zobaczymy też trochę słońca i w całym kraju możliwy przelotny deszcz.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Parę minut po 20:00. Środowy wieczór trwa, a ja zarzucam kolejne dobre brzmienie. Najlepsze hity na wieczór. Czy to w samochodzie, czy w domu, czy jakimś cudem jeszcze w pracy. Dobra muza umili każdą chwilę. Lecimy z tym.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

To teraz taka ciekawostka. Plany ratunkowe dla ludzkości. Badacze ogłosili oficjalny ranking najlepszych miejsc na przetrwanie końca świata. I wiecie co? Wygrała Australia, bo niby w razie buntu, sztucznej inteligencji czy wybuchu superwulkanu ma mnóstwo jedzenia i zero bliskich sąsiadów. Ale jak dla mnie zapomnieli chyba o pająkach wielkości kuli do kręgli. W czołówce złapały się też Szwajcaria czy Japonia, co oznacza, że u nas w Europie Środkowej szans raczej brak. Ale nie przejmujcie się. Jak nadejdzie koniec świata, to przynajmniej u nas doznacie go w akompaniamencie dobrej muzyki na naszej antenie.

Wpadła mi w ręce absolutnie genialna wieść dla wszystkich fanów ciężkich rytmów i koncertowego szaleństwa. Ikoniczna formacja Comeback Kid uderza do Warszawy 26 stycznia 2027 roku z premierowym materiałem z płyty Chosen Hell. Ten wieczór zapowiada się na pełen wypas, bo przed nimi zagrają jeszcze potężne ekipy z Bostonu, Tajlandii oraz Sztokholmu. Także szykuje się czysty muzyczny knockout bez żadnych kompromisów, a bilety na ten ogień można łapać już od dzisiaj.

0: Mam dla was coś z show biznesu i okazuje się, że ocenianie innych w telewizji wymaga najpierw niezłych korepetycji. Julia Wieniawa przed wejściem do fotela jurorskiego Tańca z Gwiazdami uznała, że musi przypomnieć sobie, jak właściwie wyglądają kroki na parkiecie. Stefano Tarantino robi za jej osobistego trenera i w wywiadach zachwyca się pracowitością swojej nowej podopiecznej. To ciekawe, czy te intensywne korki z tańca pomogą uciszyć wszystkich hejterów narzekających na jej młody wiek.
1: Po polsku. Jesteś

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Przeszukanie w PKO-lu. Śledczy zabezpieczyli dokumenty i majątek. Rekordowo niski poziom Wisły to efekt suszy hydrologicznej. Szef jeleniogórskiej policji bił się na stacji benzynowej. Stracił stanowisko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy pojawili się dziś w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zabezpieczyli dokumenty związane ze współpracą PKO-lu z firmą Zonda Krypto. Zajęli środki finansowe i cenne przedmioty, m.in. biżuterię, luksusowe zegarki oraz samochody. O szczegółach Maciej Kluczka.
2: Zdaniem wiceministra sportu Piotra Borysa, te wydarzenia to kolejny poważny powód, by Radosław Piesiewicz przestał być prezesem Komitetu Olimpijskiego. Piesiewicz zresztą właśnie w związku z tą sprawą jest w areszcie.
3: To wszystko trzeba po prostu przerwać, dlatego poprosiliśmy o zwołanie prezydium i zarządu, co będzie miało miejsce, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu i dokonanie radykalnego odcięcia po prostu tego raka polskiego sportu w postaci odwołania pana Piesiewicza.
2: Dobrze, że prokuratura zabezpiecza dokumenty, bo to zabezpieczy tok śledztwa. Mówi Tomasz Trela z Lewicy.
4: Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawiał.
2: Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. powoływania się na wpływy. W zamian za luksusowy zegarek miał pomóc szefowi Zonda Krypto uniknąć kontroli.
1: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji hydrologicznej na bulwarach zanotowano 98 cm. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na tej stacji wynosił 100 cm. Został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Obecnie w całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Szef policji z Jeleniej Góry dosłownie bił się o benzynę, w efekcie stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów. To rekordowa inwestycja w gdańską komunikację miejską, na którą pójdzie ponad 500 000 000 zł. Paweł Radzewicz.
5: W tej chwili po Gdańsku kursują 30-metrowe tramwaje. Zamówiony właśnie model będzie wyraźnie dłuższy, zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki.
6: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
5: Trasie, która będzie budowana równolegle z flotą i połączy Wrzeszcz z południowymi dzielnicami.
6: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Tak, zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących. A więc też bardzo wysoki komfort w stosunku do tych tramwajów, które dzisiaj posiadamy.
5: Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
1: Z komunikacji miejskiej, ewentualnie z prywatnej limuzyny będzie musiał korzystać w najbliższym czasie słynny golfista Tiger Woods. Stracił prawo jazdy na 5 lat. Taką karę uzgodnił z prokuraturą po marcowym wypadku na Florydzie. Usłyszał zarzuty prowadzenia auta pod wpływem substancji odurzających. Oprócz tego zapłaci $1500 grzywny. Słynny golfista przyznał, że ma problem i podjął leczenie. Na pewien czas wycofał się ze sportu.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro pogoda ani za ostra, ani łagodna, mieszana. Trochę słońca i trochę deszczu.
7: Salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro pogoda ani za ostra, ani łagodna, mieszana. Trochę słońca i trochę deszczu. Padać przelotnie może prawie w całej Polsce. Temperatura od 20 stopni na północy, 24 w centrum, a najcieplej na południu 25.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Natomiast jutro o 15:00 mecz Polek z Holenderkami. W tenisowym US Open trwają już z kolei pierwsze mecze dnia, a niebawem swój zagra Hubert Hurkacz z Benem Sheltonem. Iga Świątek czeka do jutra, kiedy zmierzy się z Nadią Podorowską. Z 29-letnią Argentynką rywalizowała dotąd raz półfinału. finale Rolanda Garrosa w 2020 roku. Wówczas sięgnęła po swój pierwszy wielki szlem.
9: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
8: W Nowym Jorku Świątek może liczyć na swoich rodaków.
10: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski.
11: Również ale głównie... w czasie pracy, ale mam nadzieję,

0: Mnóstwo tego nie słyszy.
1: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
0: Trzymamy kciuki.
2: Jazda Iga!
3: A swoje mecze przerwane przez deszcz dokończą dziś Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch remisuje w pierwszym secie z Iwą Jowicz 4-4. Magda Linet przegrała 4-6 pierwszą partię z Francesco Jones. Wyjazdowe zwycięstwo występujących w Serie B, to oczywiście we Włoszech, piłkarzy Cremonese nad ekstraklasową Parmą 2-0 w 1/16 finału Pucharu Włoch nie wystarczyło, by uratować posadę trenera Marco Giampaolo. Szkoleniowiec został zwolniony natychmiast po wygranym spotkaniu, ale to dlatego, że po prostu źle piłkarzom Cremonese idzie w lidze. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisa Bike wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar.
4: I nasze radiowe zegary pokazują kilka minut po 21. Przed nami jeszcze godzinka wspólnego czasu na antenie. Ale nie smućcie się, to będzie najlepsza godzina pod słoń... pod księżycem. Nie ściszajcie nas, teraz będzie muzyczna petarda.
5: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Habilitacja neurologiczna w zasadzie jako taka została wyróżniona w momencie, kiedy została dokonana reforma służby zdrowia i powstały oddziały rehabilitacji neurologicznej. Powstało dużo tych oddziałów, może wcześniej też istniały, ale były nieliczne. Natomiast w 2008 roku, kiedy została właśnie ta reforma wprowadzona, powstało ich sporo, najczęściej na bazie już istniejących oddziałów rehabilitacji, ale cechą charakterystyczną tych oddziałów rehabilitacji neurologicznej jest to, że posiadają one wielu specjalistów, których nie posiadają oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej. Czyli w takim oddziale rehabilitacji neurologicznej oprócz lekarza prowadzącego oddział czy lekarza pracującego w oddziale, pielęgniarek, które są na każdym oddziale, opiekunek medycznych czy fizjoterapeutów, którzy są członkami zespołu rehabilitacyjnego w oddziałach rehabilitacyjnych, są jeszcze dodatkowo logopedzi, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. I oni zajmują się, na przykład logopeda, nie tylko przywróceniem funkcji mowy, ale również przywróceniem takich funkcji jak czytanie. Czytanie ze zrozumieniem. Mowa, no to jest jasne, bo to najczęściej kojarzymy z logopedią. Przywrócenie funkcji liczenia, przywrócenie pamięci. To jest również dbanie o to, żeby pacjent prawidłowo połykał. To jest również funkcja logopedy, bowiem tutaj język dużą rolę spełnia i ważne jest, żeby właśnie umożliwić prawidłowe połykanie pacjentowi. Jeżeli pacjent nie połyka prawidłowo, to nawet ma zakładaną sondę, czy to do przełyku, czy też sondę, jeżeli przypuszcza się, że stan taki będzie trwał dłużej, zakłada się sondę bezpośrednio do żołądka, czyli tak zwanego PEGA.
1: A jak długo powinna trwać rehabilitacja neurologiczna?
0: Tutaj, jak powiedziałam, to jest głównie domena oddziałów rehabilitacji neurologicznej, natomiast powinna ona być prowadzona już w oddziale ostrym, czyli oddziale neurologicznym, czy oddziale udarowym. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje przekazanie takiego pacjenta z oddziału ostrego do oddziału rehabilitacji neurologicznej w terminie od 14 do 30 dni. 14 dni jest dla pacjentów, którzy oprócz udarów mają jeszcze schorzenia towarzyszące. 30 dni w przypadku braku tych schorzeń towarzyszących. Natomiast jak długo powinna trwać? No tutaj, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, również określił te granice. Pobyt w oddziale rehabilitacji neurologicznej maksymalnie powinien trwać do 16 tygodni, w przypadku ze schorzeniami towarzyszącymi, w przypadku braku tych schorzeń do 12 tygodni. I oczywiście to nie jest tak, że każdy pacjent będzie miał ten termin. To jest tak, że sprawa jest indywidualna w zależności od postępu rehabilitacji, a również w zależności od tego, jeżeli nie ma tego postępu, pacjent może być wcześniej wypisany i skierowany do rehabilitacji w warunkach domowych.
1: Pani doktor, powiedzmy na koniec, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej, no i oczywiście jaka jest rola rodziny, jaka jest rola najbliższych w tym procesie?
0: Powodzenie rehabilitacji neurologicznej zależy od wielu czynników. Na przykład bardzo ważną sprawą jest umiejscowienie i rozległość miejsca, które powoduje nam deficyt neurologiczny. I tutaj na przykład, jeżeli chodzi o udary, to bardzo istotną sprawą jest, gdzie to miejsce jest i jaka jest rozległość, bowiem po bardzo dużych udarach, bardzo duże udary mogą powodować niestety śmierć. Więc to jest sprawa najistotniejsza. Gdzie jest umiejscowienie i jaka jest rozległość tego miejsca. Ale oprócz tego powiem jeszcze o czynnikach ryzyka, które są bardzo ważne w przypadku udarów. Mianowicie my nie wiemy o tym, że możemy mieć wpływ na to, czy dany udar nas będzie dotyczył, czy nie.
1: No właśnie, to jest ciekawy wątek bardzo.
0: Tak, więc tutaj, jeżeli chodzi o ryzyko, to mamy dwa rodzaje ryzyka, mianowicie te, które możemy modyfikować.
1: Jakie?
0: My osobiście, czyli na przykład kontrolować cukrzycę, kontrolować ciśnienie tętnicze, kontrolować takie schorzenia jak migotanie przedsionków, niewydolność serca, cholesterol, poziom cholesterolu, ale również również palenie papierosów, alkohol. To wszystko, otyłość, brak aktywności fizycznej, to wszystko wpływa na to, że może wystąpić, że mamy większe ryzyko wystąpienia udaru. Natomiast jest również ryzyko niemodyfikowalne i tutaj nie mamy wpływu niestety na to, a to są takie rzeczy jak rasa, płeć, wiek, jak występowanie wcześniejsze udaru, czy też występowanie

0: daru w rodzinie. No na to niestety nie mamy wpływu. Bardzo ważną rolą jest rodzina. Rodzina, która, do której taki pacjent po przebyciu rehabilitacji neurologicznej trafia i niestety cały obowiązek opieki spoczywa tutaj na rodzinie, czyli zapewnienie opieki medycznej, wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli pacjent ma dolegliwości, kontrole neurologiczne w poradni neurologicznej, jeżeli jest taka potrzeba również.
1: No i codzienna opieka przede wszystkim.
0: Codzienna opieka,
1: z tym
0: właśnie
1: bywa największy problem.
0: Z tym bywa największy problem, więc taka rodzina powinna być zaznajomiona z możliwościami, ze skutkami przede wszystkim schorzeń neurologicznych, z możliwościami zapobiegania powikłaniom, bowiem jeżeli jest pacjent leżący, no to niestety często jest narażony na powikłania, takie jak zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie płuc, infekcje układu moczowego, odleżyny, tak. Często towarzyszyć mogą przykurcze i tutaj ważną rolą jest odpowiednie układanie, odpowiednia pielęgnacja tego pacjenta, żeby do tych rzeczy nie doszło. Ważna jest również edukacja w zakresie podawania leków temu pacjentowi, znajomości objawów ubocznych tych leków, żeby w razie wystąpienia tych objawów ubocznych powiadomić lekarza, żeby zmienić jakiś lek na inny, który ma podobne skutki, natomiast objawów, danych objawów ubocznych nie ma.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
2: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji oraz wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Wrocławku. Witam serdecznie.
2: Dobry.
1: Wydaje się, że wiele osób zna to miejsce na mapie Wrocławka, ale dla tych słuchaczy, którzy nie znają, przybliżymy nieco więc temat Skarbca Fajansu. Co możemy tam znaleźć?
2: Interaktywne Centrum Fajansu, Skarbiec Fajansu. Jest to takie miejsce, w którym w zasadzie jest to taka mozaika przedmiotów stworzonych w ciągu 120 lat istnienia zakładów fajansu we Wrocławku w połączeniu z nowoczesnymi technikami prezentacji, multimediami i interaktywnymi stanowiskami. Jest to takie miejsce, w którym możemy prześledzić historię, która dotyczy tego miasta od 1873 roku, ale również, co istotne, na trzech piętrach pracowni warsztatowych dotknąć tego tematu osobiście. Czyli możemy prześledzić techniki zarówno tworzenia ceramiki, wypalania, dekorowania, nakładania dekoracji w różnych technikach, jak i przejść już do takich działań współczesnych, które co prawda nie miały kiedyś historycznie swojego udziału, ale w tej chwili stanowią też integralną część działalności, czyli chociażby nowoczesne technologie związane z projektowaniem obiektów 3D i drukowaniem ich na drukarkach, wykorzystywaniem lasera na przykład w zdobnictwie. No są to takie już współczesne zagadnienia.
1: No właśnie, odnośnie tego interaktywnego centrum, proszę wyjaśnić, na czym to polega.
2: Interaktywne, czyli człowiek przychodząc, oglądając, wchodzi właśnie w tą interakcję. Właśnie zadaniem tego ośrodka kulturalnego jest to, żeby wprowadzić człowieka w zagadnienie, ale i też spowodować, że człowiek staje się po części elementem, po części właśnie staje w środku tej historii. I tutaj sprzyjają temu zarówno ścieżki edukacyjne, które możemy wykorzystywać w ramach stałej ekspozycji z wykorzystaniem na przykład audioprzewodników, ale też możemy sięgnąć po bardziej analogowe formy, czyli na przykład oprowadzanie z przewodnikiem ukierunkowane chociażby dla małych dzieci, gdzie tutaj moje koleżanki z działu programowego i promocji oprowadzają z niebywałym wdziękiem właśnie po ekspozycji i jest to narracja skierowana specjalnie do odbiorcy, czyli może to być grupa małych dzieci, może to być grupa przyjezdnych, może to być także, mogą to być osoby działające na przykład w jakichś organizacjach senioralnych i tutaj ta narracja będzie dla nich specjalnie przygotowana, tak żeby poczuły się właśnie częścią tej historii, o której opowiadamy.
1: A czy jest jakaś rzecz, która na odwiedzających robi największe wrażenie?
2: Trudno mi powiedzieć. Ja sam się nad tym kiedyś zastanawiałem, które stanowisko w ramach Skarbca Fajansu jest dla mnie najbardziej ciekawe i muszę powiedzieć, że to się zmienia. Każdy obiekt, który jest prezentowany w ramach ekspozycji, ma swoją historię, można o nim opowiadać, można przedstawić wiele pobocznych dziejów związanych właśnie z historią danego przedmiotu. Temu może towarzyszyć narracja, bądź to, tak jak powiedziałem, która jest już nagrana w ramach audioprzewodników, bądź to może być narracja zasugerowana przez przewodniczkę czy przewodnika, ale również na skutek tego, że każdy ma jakieś doświadczenia z przedmiotami codziennego użytku, które znajdują się na ekspozycji, może to być narracja samodzielna. No i tutaj w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, czy chcemy podejść do tego bardziej zabawowo, czy bardziej naukowo, to możemy skorzystać z różnych poziomów. W związku z tym zmienia się, przynajmniej w moim przypadku, podejście do tego, który moment tej ekspozycji jest najciekawszy.
1: Skarbiec Fajansu to nie tylko zwiedzanie, ponieważ odbywają się tam również warsztaty.
2: Tak jak wspominałem, warsztaty, część warsztatowa towarzysząca stałej ekspozycji jest umieszczona, co stanowi swego typu ewenement, jeśli chodzi o instytucje kultury, na trzech piętrach. Mamy pracownie, które służą temu, żeby wyrabiać ceramikę, żeby ją zdobić. Mamy pracownię 3D, a także takie pomieszczenia już technologiczne, dlatego że zagadnienie produkcji, otrzymywania dekoracji, ceramiki są to zagadnienia właśnie technologiczne i związane z pewnymi urządzeniami, które to urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi, takimi jak chociażby walcarki, jak toczki garncarskie, nie mówiąc już o maszynach do przerobu masy, czy o piecach ceramicznych. To wszystko znajduje się na wyposażeniu. Tego wszystkiego uczestnicy mogą dotknąć, mogą zobaczyć, no bo jakież by to było interaktywne centrum, jeżeli na warsztatach by nie można było zobaczyć, jak przebiega właśnie proces produkcji ceramiki. W domyśle kiedyś fajansu, a obecnie no, możemy się pokusić o przedstawienie również produkcji nie tylko fajansu, ale też innych rodzajów ceramiki, czy to półszlachetnej, czy szlachetnej.
1: Na koniec jeszcze o samym fajansie wocławskim. Ceramika fajansowa zaczyna również pojawiać się w całej Polsce, ale też i za granicą. Jakie są właściwie reakcje ludzi? Czy fajans budzi zainteresowanie?
2: Fajans budzi zainteresowanie. Co ciekawe, tutaj można podzielić to zainteresowanie na dwie kategorie. Nie jest to zresztą odkrywcze. Są to osoby, które znają wocławski fajans, które załóżmy w latach 70. miały kuchnię wyposażoną i udekorowaną wocławskim fajansem i wracają jak gdyby sentymentalnie do tamtych czasów i do Włocławka, bo przecież włocławski fajans był określany mianem Włocławków. I pytają się, dowiadują, począwszy od takich prozaicznych pytań, że dysponują jakimiś obiektami i co teraz mają zrobić i czy ta wartość tych obiektów ma jeszcze jakieś znaczenie, czy to dalej ten babciny talerz jeszcze warto w domu trzymać, czy już można się go pozbyć i czy w ogóle ktoś jest tym zainteresowany. No i jest grupa ta druga, która o włocławskim fajansie, jest to z reguły młode pokolenie, które niewiele słyszało albo wcale nie słyszało o włocławskim fajansie. No i tutaj historia jak gdyby musi być podana i opowiedziana od początku, czyli począwszy, co to jest fajans, bo nie każdy ma pojęcie. My włocławianie, słysząc słowo fajans, jesteśmy już w jakiś sposób zorientowani, co to jest, czemu to służyło i czego dotyczy. Ale proszę mi wierzyć, że bardzo często goszcząc gdzieś w Polsce i posługując się terminem fajans, spotykamy się z zapytaniem, a co to jest w ogóle fajans? Ludzie nie wiedzą, że to jest ceramika, nie wiedzą, jak to jest wytwarzane, nie interesowali się tym, no każdy może nawet je śniadanie na fajansie, może nawet kąpie się wśród fajansowych płytek czy jakichś innych rzeczy wyprodukowanych właśnie w technologii fajansu i nie wie o tym i pierwszy raz się dowie, że jest to właśnie rodzaj ceramiki, który był przez lata produkowany chociażby we Włocławku.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był dziś pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji oraz wystawiennictwa w Skarbcu Fajansu we Włocławku. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szerecka, dziękuję i do usłyszenia.
0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.
3: WPP na 101,4 FM.
4: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pies

0: Gramy tylko my.
1: Tylko my.
0: We Włocławku po polsku.
2: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawię świata, chcę człowieka z lustra. Przychodzisz tutaj po powietrze, pompuję ten balon zanim pęknie. Zanim przyjdzie anioł, zabierze w lepsze miejsce.